0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność.

0: Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502-586-458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
2: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Bedeker Wejherowski, czyli miejsca, wydarzenia i ludzie, o których opowiada na antenie Norda FM świętej pamięci redaktor Regina Osowicka.
1: Witam Państwa. Dzisiaj opowiem o jednym z najwybitniejszych działaczy społeczno-gospodarczych na ziemi wejherowskiej. Był nieoficjalnym konsulem nieistniejącej jeszcze Polski. Miał najwyższe odznaczenie duńskie. Współpracował z przyszłą świętą mateczką leduchowską. Nazywał się Ignacy Żylicz, ale po kolei. Ignacy Żylicz pochodził z Zamojszczyzny. Urodził się w 1895 roku w rodzinie zubożałych ziemian. Ich korzenie sięgają XVI wieku. Wśród przodków Ignacego Żylicza są powstańcy listopadowi i powstańcy styczniowi. Ignacy Żylicz chodził do szkoły w Warszawie, do szkoły imienia Emiliana Konopczyńskiego. Był to wybitny pedagog, nauczyciel języków starożytnych, który prowadził jedyną w Warszawie pod zaborem pruskim szkołę z polskim językiem wykładowym. Ignacy Żylicz należał w tej szkole do organizacji, tajnej organizacji harcerskiej. Do szkoły imienia Konopczyńskiego chodził również legendarny prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Przypomnę, że reżyser Andrzej Trzos-Rastawiecki zrealizował film o Starzyńskim zatytułowany Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie. Wybitną kreację stworzył w tym filmie Tadeusz Łomnicki. Po maturze Ignacy Żylicz wyjeżdża na studia za granicę. Pamiętajmy, że nasz kraj jest pod zaborami. Osiada w Danii, w Kopenhadze. Tam zdaje trudne egzaminy do Królewskiej Akademii Rolniczo-Weterynaryjnej. Szkoła ta, ta uczelnia słynęła z wysokiego poziomu nauczania. Ignacy Żylicz, studiując jednocześnie, poznaje nowoczesne metody uprawiania ziemi ornej, hodowli bydła i nierogacizny. Dania słynęła w tych dziedzinach, przodowała w tych dziedzinach gospodarki. W tym czasie, a są to lata przed I wojną światową, przed 1914, w Petersburgu działa polska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, siostra, późniejsza matka, mateczka, matka.

Duchna Julia Leduchowska, Urszula Julia Leduchowska. Prowadzi zakład wychowawczy, jej wychowankami są także Polacy z Polonii Petersburskiej. Kiedy zbliża się I wojna światowa, wielu Polaków ucieka z Rosji, także z Petersburga, najczęściej do Skandynawii. Ten sam los czekał siostrę Leduchowską. Po pewnym czasie i ona uchodzi do Danii, do Kopenhagi. I tutaj spotyka swojego rodaka, swojego ziomka Ignacego Żylicza. Oboje zaczynają działać na rzecz emigrantów z Polski, emigrantów, uciekinierów z Rosji, czyli słowem na rzecz Polonii Duńskiej. Organizują wielkie akcje humanitarne, udzielają swoim rodakom porad prawnych, prowadzą kursy języka polskiego i kursy zawodowe, szukają pracy dla swoich rodaków, prowadzą też kursy języka duńskiego, aby Polacy mogli porozumieć się ze swoimi duńskimi chlebodawcami. Ignacy Żylicz i mateczka Leduchowska są wielkim oparciem dla naszych rodaków przebywających nie tylko w Danii, ale w całej Skandynawii. W 1919 roku Ignacy Żylicz wraca do kraju. Walczy w wojnie polsko-bolszewickiej. Udział w tej wojnie kończy w stopniu starszego bombardiera. I w 1921 roku przyjeżdża na Kaszuby. Przejmuje w dzierżawę domenę, majątek państwowy w górze koło Wejherowa. Majątek obejmuje 500 hektarów słabej ziemi ornej i dobrych łąk. Pod rządami Ignacego Żylicza ten majątek rozkwita. Już po kilku tygodniach pobytu na ziemi wejherowskiej Ignacy Żylicz zaczyna walczyć o interesy Kaszubów. Otóż gospodarze rolni, właściciele gospodarstw narzekają na brak rynku zbytu na ich płody rolne. Młode państwo jeszcze nie jest w pełni zorganizowane i rynek zbytu jest zachwiany. Żylicz na każdym kroku o tym mówi. Na zebraniach, zgromadzeniach rolników wejherowskich, a także pisze o tym w prasie. Współpracuje z Gazetą Kaszubską, która wychodziła w Wejherowie, mieściła się w rynku, znaczy redakcja mieściła się w rynku, a redaktorem Gazety Kaszubskiej był Czesław Buksakowski, który potem ginie w Piaśnicy. Ignacy Żylicz współpracuje także z Kurierem Warszawskim. Należy do Powiatowego Zjednoczenia Producentów Rolnych w Wejherowie i do różnych towarzystw rolniczych. Przewodzi tutejszym kółkom rolniczym. Jest członkiem Pomorskiej Izby Rolniczej. W strukturze tej izby był Wydział Kaszubski i rolnicy wejherowscy jednogłośnie obierają pana Żylicza prezesem Wydziału Kaszubskiego tej rolniczej organizacji. W 1923 roku przyjeżdża do Wejherowa prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski. Na cześć głowy państwa wydano przyjęcie w nieistniejącym już hotelu centralnym, który stał przy ulicy 12 Marca. Wśród gości był Ignacy Żylicz, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, ale także inny obywatel Wejherowa, urzędnik magistratu Józef Fras, też uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W czasie pobytu Wojciechowskiego w Wejherowie rolnicy z panem Żyliczem na czele wręczają głowie państwa memoriał, który zawiera ich opinie, sugestie, postulaty związane z rolnictwem, mówiąc najogólniej. Majątek Góra koło Wejherowa nazywano często Kaszubską Akademią Rolniczą. Ignacy Żylicz sieje odmiany zbóż
odporne na przymrozki,

produkuje pewną odmianę żyta, którą nazywa żytem kaszubskim. Jest świetnym hodowcą bydła i nierogacizny. Kiedy w 1929 roku w Poznaniu odbyła się wielka wystawa rolnicza, Ignacy Żylicz z Góry koło Wejherowa otrzymuje aż kilka złotych medali. Był świetnym znawcą koni, hodowcą koni, koni rasowych. Hodował Araby i Anglo-Araby, niektóre szły na eksport. I tutaj mała dygresja. W latach 20. w Wejherowie występował znany teatr Reduta Juliusza Osterwy. Osterwa wystawił na wejherowskim rynku widowisko plenerowe wedle sztuki hiszpańskiego dramatopisarza Calderona de la Barki, a sztuka nosi tytuł Książę Niezłomny, z samym Osterwą w roli głównej. W spektaklu statystują konie i pożyczono je z majątku pana Żylicza, także kilka osiołków. Otóż przed spektaklem heroldowie na osiołkach objeżdżali nasze miasto i zapraszali przechodniów na wieczorne przedstawienie. U pana Żylicza w majątku w Górze uczyło się wielu synów wielkich właścicieli ziemskich, wielkich gospodarstw rolnych. Byli wśród nich także synowie niemieckich gospodarzy czy właścicieli majątków, na przykład synowie hrabiego von Krokow czy też Mankiego z Rekowa. Pan Ignacy Żylicz stawiał tylko jeden warunek. W obrębie jego majątku mówi się wyłącznie po polsku. Zarządzając majątkiem w Górze, wykorzystał swoją rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną, nabytą w Królewskiej Akademii w Kopenhadze. Z inicjatywy Ignacego Żylicza na nowo została uruchomiona kolejka na trasie Wejherowo-Zamostne, zbudowana jeszcze w okresie zaboru pruskiego. Pan Ignacy Żylicz, pan prezes, był pełen inicjatyw, pomysłów, miał ogromny instynkt społeczny. I najstarsi mieszkańcy wspominają to do dziś. Tuż przed wybuchem II wojny światowej rodzina Żyliczów wyjeżdża z naszego miasta. Gdyby zostali na miejscu, Ignacy Żylicz niechybnie zginąłby w Piaśnicy. Niektórzy pamiętali mu to, że w swoim majątku zabronił mówić po niemiecku. Rodzina Żyliczów w ciężkich warunkach przetrwała okupację na Lubelszczyźnie. Ignacy Żylicz umiera w 1968 roku w Warszawie. Jest pochowany na Powązkach. Co w tym czasie działo się z siostrą Leduchowską, już w wielkim skrócie? Otóż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zakonnica wraca do kraju. Przenosi z Petersburga do Pniew zgromadzenie sióstr urszulanek. Pniewy to miejscowość koło Poznania i tam do dziś jest dom macierzysty sióstr urszulanek. Ich dzieła to edukacja młodzieży, opieka nad biednymi i nad dziećmi, młodzieżą niepełnosprawną. Mateczka Matuchna, matka Leduchowska, Julia Leduchowska, zakonne imię Urszula, otrzymuje order Polonia Restituta z rąk samego prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego. W kwietniu 1939 roku matka Leduchowska, matka Urszula, wyjeżdża do Rzymu w sprawach służbowych, w sprawach zgromadzenia. I tam umiera w maju w Rzymie. Została pochowana na cmentarzu rzymskim Campo Verano. Po 50 latach jej doczesne szczątki zostały przeniesione do Pniew koło Poznania. W 1983 roku papież Jan Paweł II nadał siostrze mateczce Leduchowskiej tytuł błogosławionej. Piękna uroczystość odbyła się w Poznaniu.

W 2003 roku matka Urszula Julia Leduchowska została kanonizowana, zaliczona w poczet świętych, wyniesiona na ołtarze. Czy Ignacy Żylicz tam w Danii przypuszczał, czy mógł przypuścić, że jego najbliższa współpracownica to przyszła święta? Państwo Żyliczowie, Ignacy i jego żona Barbara z domu Cichowska byli rodzicami pięciorga dzieci. Wszystkie urodziły się w Górze koło Wejherowa i chodziły do Gamai, do gimnazjum imienia Króla Sobieskiego w naszym mieście. Wszystkie dzieci są wspaniale wykształcone, zasiliły szeregi polskiej kaszubskiej inteligencji. Marek Żylicz, profesor doktor habilitowany, prawnik, jest ekspertem w zakresie lotnictwa cywilnego. Jan Żylicz, profesor doktor habilitowany, to fizyk nuklearny, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Córka Anna po mężu Holly, oficer AK, walczyła w Powstaniu Warszawskim. Wyemigrowała do Kanady, tam studiowała, dziś już nie żyje. Druga córka, Teresa Bornus, bibliotekarka, mieszkała w Puławach, już nie żyje. Magister inżynier Andrzej Żylicz jest absolwentem Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Projektował liczne małe statki morskie i śródlądowe. I wnuki państwa Żyliczów, Witold, też inżynier budowy okrętów po Politechnice Gdańskiej, związany ze Stocznią Gdańską. Wnuczka Anna po mężu Drapella ukończyła architekturę na Politechnice Gdańskiej. Profesor doktor habilitowany Maciej Żylicz to znany biolog molekularny, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, prezes Fundacji Nauki Polskiej, związany z Instytutem Biologii Molekularnej w Gdańsku. Profesor doktor habilitowany Maciej Żylicz został wybrany Gdańszczaninem Roku w 2001. I kolejny wnuk pana Ignacego Żylicza i jego żony Barbary to doktor Zbigniew Żylicz. Ma dyplom Akademii Medycznej Gdańskiej i doktorat Uniwersytetu w Nijmegen w Holandii. Poświęcił się medycynie paliatywnej, kierował jednym z pierwszych hospicjów w Holandii. Był też profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I jeszcze jeden wnuk, Tomasz Żylicz, profesor doktor habilitowany ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, zaangażowany w projektach ekologicznych dotyczących Bałtyku. Proszę Państwa, i ci wszyscy wspaniali naukowcy pochodzą z jednej rodziny państwa Żyliczów, z Góry koło Wejherowa. Mamy się czym chwalić. A teraz, proszę Państwa, chciałabym jeszcze opowiedzieć o Kalwaryjskiej Straży Obywatelskiej, która kiedyś tutaj działała w naszym mieście i strzegła Kalwarii, ale najpierw o tym, który zainicjował powstanie Straży Kalwaryjskiej. Nazywał się Michał Szornak. Urodził się pod zaborem pruskim w Domatowie koło Pucka w 1887 roku. Jego rodzice prowadzili tam gospodarstwo rolne. Chodził, jak wszyscy, do szkoły niemieckiej, ale w domu pielęgnowano język kaszubski i wpajano dzieciom miłość do wiary katolickiej. W późniejszych latach Michał Szornak został uczniem znanego Kolegium Marianum w Pelplinie, ale musiał przerwać naukę, bo ojciec zmarł i trzeba było pomagać w gospodarstwie. Kiedy wybuchła I wojna światowa, Michał Szornak zostaje wcielony do armii niemieckiej, walczy na froncie francuskim, zostaje ciężko ranny. Niemcy chcą mu dać odszkodowanie, ale Michał

Szornak rezygnuje z tych pieniędzy. W 1925 roku osiada w Wejherowie. Tutaj otrzymał w spadku dom przy ulicy Sobieskiego 265 i małe gospodarstwo rolne. 3 lata później żeni się z Marią Golą z Wiczlina, to jest dzisiaj dzielnica Gdyni, mają 5 dzieci. Michał Szornak bardzo przeżył dewastację Kalwarii w czasie okupacji. Niemcy po wejściu do naszego miasta zniszczyli, rozbili piękną, dużą, ogromną figurę Chrystusa Króla dźwigającego krzyż. Ten pomnik sakralny stał przed konwiktem przy ulicy 3 Maja. Hitlerowcy zdewastowali również Kalwarię. Wyważyli drzwi, zniszczyli obrazy w kaplicach i wynieśli figury, święte figury z kaplic na zewnątrz. Potem je rozbijali, niszczyli, tłukli i buciorami wdeptywali w ziemię. Michał Szornak obawia się, że taki akt dewastacji i świętokradztwa może się powtórzyć. Może jak wejdą wojska radzieckie do miasta, a może cywile dokonają dewastacji. On o niczym nie przesądzał i utworzył wtedy Kalwaryjską Straż Obywatelską, taki zespół nadzorujący, i wciągnął do tego zespołu swoich zaufanych sąsiadów, lokatorów. Byli to kolejarz Walenty Wiśniewski, Józef Szymański i Józef Lewandowski. Strzegli Kalwarii, często odbywali patrole, ale nie zawsze udało im się wszystkiego upilnować. Któregoś dnia Michał Szornak zauważył, że kaplica Matki Bożej Bolesnej jest otwarta i że duża, piękna, zabytkowa pieta wejherowska leży na zewnątrz. Brakuje kilka palców prawej ręki. Postanowił wraz z kolegami z tego komitetu, z panami Wiśniewskim, Lewandowskim i Szymańskim, pod osłoną nocy przenieść tę wielką figurę Chrystusa do siebie, do domu na strych i tam przechować. Na szczęście nikt się o tym nie dowiedział, bo wtedy czekały za to represje. Powiadomiono tylko księdza Mieczysława Sumińskiego, który wtedy posługiwał w farze w parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Rekonstrukcję ręki Chrystusa wykonał stolarz Wiktor Krzemkowski. W późniejszych latach Michał Szornak wykonywał różne prace na rzecz Fary, potem na rzecz kościoła świętego Stanisława Kostki. Zmarł w 1967 roku. Jest pochowany na cmentarzu Śmiechowskim. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego i

0: Biblioteka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: To będą niezapomniane urodziny. Biuro Obsługi Klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
2: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dl swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Sromę ta pana szlachceca i jegłe usprawiedliwieni. Tu przewrócył szkólny kartę i łycechu perzeną. Płytym narost całe młece pylną są włesaną. Ty ciorlińsko całe dzywo, co tam je ta cigłe? Dotąd doch, jak nie są zdaje, nic nie pisł złigłe.
2: Jo, to prawda, łedrzek szkólny, ale proszę wiedzieć, że nie chcę bym gwesno zawdę w jegłe skórze sedzec.
1: A to ciemu, ci łedkłego dyłso w kasia dmuchac?
2: Nie, co ale wezią wstydu, tfy, le prosia słychać.
1: Wnet tyś dowse przebelesme, co są kantrzyn zowie, gdzie jak wieśle sama szlachta mnieśko i panowie, rycht tam w niej są zacinałowe ósmy głedzenie, w domu pana Dąbrowścigłe wieldzi zgromadzeni. Błewej mniała mnie ze sobą szlachta webradować, kłegłe później do Berlina na płysła welować. Więc tam bele z całych kasiub braco płezjochanie, wsiądę we wse przed płotami było pełno sani. Jeziem pandzeł galop bez wies z piorunściem płespiechem, aby nikt mnie nie łebocił, nakrył ziem sam mniechem. Ale niech mnie jech klinę wezną z tymi welunkami. Wcale nie mógłżem przejechać mnie ze furmunkami. Skrącą w błeki siarpią lici, że leś kapę da się wszedkę na nic. Siedzą w klotce ze żydowską rzesią. Nie, taci go wstydu, ziątkę nie życia nikłemu, bo to było ryktyk prociem sejmuje wygłę domy. Jusa błeju, we mnie bracu szlachta nie poznale. Jusam błewiem mojej bidze złecień przeglądale. Ale wnet i nawies wychodzącą musią bracą widzec, jak nie zaćną smiecą głosno i są znaju sidzec. Punt cichłewści krzekną piersi przed całą gromadą.
2: Wejle, braco, co to ziedów, dokąd łeni jadą?
1: Punt zelewści ze ziornowca wrzosną.
2: Wej, taledze, tery znama bandze, amy, naju zjedzą ziedze.
3: Ma bez masą doch ludkę wieletkę tak nie dała.
1: Łedrzek na to filuternie ze klincia pun gruchała. Tej pun tępści skłezieczkowa zaciął są mundrowac. Ten jeś nadto sałe dwoził palcem nos rechłewac.
3: Jeden, dwa, trzy, cztery, piąt, sześć, jęcie, co to chłopa. Z nim co mniechem je nakryty bądź całą kłepa.
1: Ta srumyta dechte do reszty zraniła mnie serce. I nie chcełem łestać dłużej w taci poniewierce, więc gwałtownie chwytą za mniech igłę z głowę z zyrą. Ty, druchowi skłoziećkowa, groźnie łecie w zyrą.
3: Wiesz te, bratkły?
1: Łede zwiasą.
3: Kto to je jem taci? Je jem schmiel na pun ciorliści, a nie łata jaci.
1: Ty mnie tępści zary płyznął, a z nim wsieści drudzy.
3: Ja, to prawda.

0: prawda, to czorliści, to nie żaden cudzy, ale wstecz za zeżedamy włóczyc tak po świece. Ktoś tam mruknął, nie, tak nigdy nie robią szlachcece, jesałecu. Co wa chce ta panowie ka siebie, niechże kłeźdy z wozionasa patrzy swej z nebe. Tej sam łeni wsieści na mnie srodze łebużele i mnie na łeb zesedzeni na zemnią zrzucele. Tere, brace, wsieści razem rozpłyćni ma śledztwę. Cie ten wasiec nie zasłużył, by mu wzunt szlachectwę? Rzekle mnie łebsko ciele z tyłu, jak i z przódku, a jod rżiący ciej meś w łapce stoił we wesrzutkły. Tere mecą z nasich palcy prądzy, nie pysce me puci, tu są do zdebełka, prawdę nie dowime. Pływic, ciecic, nota, chłendur i szlachectwo na nic, jak te, bandąc katoleciem, ziedom mógł furmanic. Ciesniecie tu w przejocelu, że jedzis w kantrzenie, dla webuerców naszych płeścich walne zgromadzeni, że swojego głosu źuden nie winien uronic, błeni to mu kezie myster w łebkłe beli złenic, ale zamiast z nami radzec, stanąc razem w żandze, łęsa jak ci żyd ci kłycier, tłyc schaja my bandze. Ty to rzekłem smiałym głosem. Szlachta i panowie, proszę waju kunsk posłuchać, co czorliści pływi. Byłbym ryt tu z wama dziś staną do gromady, ale łetim ziem zabyciu. No, jo nie ma radę. Jo sam wej do płycka wryjzam, webru zasejcamy i ju nie wiem, jak mnie przeszło jechać ze ziedamy. Ale wejle, nową muca łeni mnie sprawiele i mnie sam niłe zabraniu pokórnie prosele. Tak ju dalek ze mną przeszło, ziem nimniuka płyzę. Tam ziem stracił w dziwny sposób, jadąc bez kartu, ze zerwu mnie ją wiatr z głowy, kłylą ją płes mniegły, więc ziem tej ze sani skłecił i ją z cigów biegły. Ale duży wilk tej z lasa bliści go weskłecił, jaś ziem przeląkł sam od strachu, cie ziem głowę byciu. Ten z niej weżar cały fwyter, łestawił lełatę, błebis meslił, że to jagnia, widząc łewci klatę. Ty sa ze mnie weści żale knypę i łobuzę, puncior liści przepił ciopka, ni Monika płyze.
1: To musi ta doch mnie przeznać, że to hańba była.
0: Ci tak szlachcyc świecił banią jak łeso kłebeła, a mnie jeno citu kłypce zbide we bawile, bo to łeni mnie tam nową kapłyzę kupiele. Łeni janą do cynowa, więc ziem zbłecił z drodzi, chcąłem kunseć kwej zarobić. Już szlachcyc ubłedzi, ale bez ta doch wiedzę, że słuzian łejcie z nie, więc połowa dum z róbku na klosztor w kestyżnie. Ale jeś na co insi go zdała santa droga, wejta ziedów ją nauczył ładnie chwalec błega. Łenech, co na słowa święty zawdę bełe głyche, judam błewym nym bicie ściem dostył tak do skruche, że jutero chrześcijańską wiarą weznuwają i przed kłeźdą błezią manką niskłe sakuniają. Tu mnie przerwał pun Dąbrowski. Halt, jutery dosec. Czyli tak, ty ją musia ciebie, brateśku, przeprosec. Więc dej ranka i myst wiancy nie głesz sananaju. Wieś doch, że me sam powinni trzemać łebe czaju, le mojej łetery, szlachta, słychaj ta rozkazu, krzeknąc, wiwat pun czorliści, do trzeciego razu. Tej no cały zgromadzeni kapłyzę pozdniono i trzy razy na ciest moją wiwat wykrzyknąno.
2: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl.

0: PORINVEST.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
6: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie.

0: Twoje wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.
2: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
3: Tery bawił tam rejent, cedno wystrojony i usługiwał damie, swojej zaranczoni. Biegła i płedawą piestrzeni, lincuści, szklani statci, budelci i prości i muści. Wiesoły na brytyśka on zdrzył triumfalno. Panna młodu kończyła robić rechtowalny. Sydzała przed wiercadłą, radza samą bust w zamku. Za to i zdebni, jedni z plati z drama w ranku, odświeżają łebstydle parkłeciów piestrzunci. Dredzi na kleczkach robią w kul tegłe falbunci. Ciesa rejent tak bawi z webruną mierzutą, kuchce klepną duniu w łekno. Wej uzdrzele kweta. Kwet decht ucekły z wierzbę, przemergł płełące i wskłaknął w syt płomidze jazienę wschodzący. Tam sedzy wystraszyć gueletkę z warzywniczku, je iść czwac, ciejsa zneku harte na przysmiczku. Biedzi asesor, cygnie na pysku sokłeła. Płespiwu za nim rejent i kusi głełełu. Łejści, łebu z hartama kwel płetę ustawił, a sumsa zmusza klapku do sądu wyprawił. Depce, gwizdy i kłeski baro zwierza strysi. Ćwycie, kłeździ ters harta na nysiejku nosy, pokazeju pylcama kuntka zajc peresi. Cwiszkają cechłe, harte nastywiałe usi, lną peskama na wiatr. Terziu niecierpliwie jak dwie strzały złożone na jednej całcewie. W nym łejści krzyknął wećcha. Zajc miks ze zapłotu na łąka. Harte za nim i wnet bez łebrotu sokół i kusy razem w pedle na sierycha. Ze dwóch stron w jednej chwile jak dwa skrzydła ptycha i zęby mu jak drapce na chrzepce wcasnęłe. Kłet łiknął rys jak dzeckłe, co samo rodzy, ale ziołostno. Błenią ćwycie, ju leźi bez decha. Hartemu siechla bił siarpią skłele brzecha. Ćwycie pomójka lepse, a łejści tym ciasa ją strzelić ci nozik, wiszący za pasa. Uderznął szpetę i rzekł. Dzys równą łyt prawa, wezną psyci, bo równą płez we skale sława. Równy ich była radość, równo była praca. Wyrtnij je pałac paca, wyrtnij pac pałaca. Wyrtnij są z ćwycie hartów, wyrtnij z ćwyciów harte. Ewe skończuni sztride, wasi dłudzi zaziarti, ich tarnigłe wa sądzu zwiatłe brele, wydywą w końcu werok, wa łebaj wygrele. Zwrócą fantę, ich kłeźdy prze swoim łestunie, a wa podpiśta zgłeda. Na starka wezwani ćwycie zwrócele nase rozjasnioni lice i długo rozdzieloni zresiele prawice. W nim rzekł rejent. Jest tywił przydekłenia z żanda i jem też zapisę dył przed zemścią mu żanda, że mój piestrzyń sądzimu salareium zbłezia. Fant postawiony w zawiód wracać sam nie może. Przestrzeń

Pojści mu na to w dazieni i kyzie na nim werec cie swej imieni cie jak chce, herbłewi chryciechów łezdobę. Łezmuese ciesti, złoto jej jedności próbę, kłenia ter łani na jazda zabrele, sydlęk był kłelmie. Znywce głe chwylele, zieje wygłydni, trwały, a snuzi jak cackły. Kulbiuncia w łęsku, młoda cterecka kłezacku, kłygla na przodku, w kugle są drodzi kamieni, podesiećka z rubronu, wyscelu sedzeni, a ciej na łąka wskyknieś, na tym mitcim puśku, widzę kuglama sedzyś wygłodno jak w łóżku. A ciej w galop sam puścyś, projęt po lestach teren, jak me decht wime, paro lubił gesta, rozkracił nodzi, jakby na konia wskokiwu, potem u galop zgrywuł, płemale sam ciwuł. A ciej w galop sam puścyś, nym ciasu z cieproka, łisk swicy, jakby złoto kapało z rymyka. Błe tabenci są gęsto złota nakrypioni, a sieroci stąpieni strzygni pozłoconi. Na ziemiśkach muszkietka, a na łudzelnice połiskują knum puści perłów rodzenice. Kłelny piarstnika wisy miesiąc wśród lelewy, to je wśród nowu. Cały nen sprzant łosablewi z weskuni, jak powiadają w błeju nad hajećcim, na jacimś baro wyżnim szlachcecu toreczcim, bez asesorze, w dowód mojego szacunku. Na to rzekł asesor, wiesił w spłodarenku. Jebsiu de drwuni łotksanca sanguści, stywił na zywiet mojej widzały łobruści, siangrina w buziuni, z kolcama ze złota. Tkuny zjedwabił te dyrk, terniguę robłeta tak samo drogu jak kam, co sam na nim swicy. Nie chcę sprzant ten ustawić w sposobie dludzecy, dycek wesno miec bounda, wiś, że sam z zienia. Ale nen sprzant rejence, prosia o unizieni, mojej przynic w zamiana za twojej sydlanta. I na wdyrz tridowaniu, co przez długi lata cygnu, saj kureszce zakłącił zaścitnie dna słebu, niezgoda midze nama kwitnie. Tej wrócile do domu, bo bznajmić za stoła, że zaskłącił szczyt między kusym a sokłeła. Była gytka, gdzie zajca tygłe łejści w kyce do zyru i na łegród pustył w krajam noce, żeby ćwyczył w zgłodzec decht letku z wynyga. Staryśk tak swoja szteka zrobił tajemnigu, gdzie ciesto łycyganił cały soplecowły. Kuchcech pod cile latach siepnął łytym słowo, a chciał asesora skucać z rejenta na nowe, ale darmo krzywdzący hartów gytci siedził, łejści przykłekwuł i nikt kuchce nie uwieził. Jął głosce płyze bruni w wildzi zymku zale, jak źdele łódźte na wkół stole rozmawiale. Czipum sądzę w mundurze wojewódzcim w chłedzy i pana Tadeusza z Zofią przewłedzy. Tadeusz liwą dłonią do głowy dotkniącym pozdrowił swoich wódców wojskowych dźmiącym. Zofiju z opuścionym do zemi wezdrzeniem zaczerwienia sam głescy witała degnieniem. Przez talimiana piąknął degac wyuczony. Tej miała wiunk na głowie, jak łe zaramczonu. Tyłe łeble cięknę sum, wiecim dzys w kaplece skudała snop zympłewi dla błega rodzecy. Usekła snyf dla głescy nowi snopuszk zel, jedną ranką

kwiaty i trybu rozdzielu, wległ swój winc skleniony po prywie na głowie. Prele zyle, kuśkele i w ramce wódcowie. Zosa znów tega ryźna. Była zczerwieniony.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Zapraszamy do...

0: Nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Reklama.

0: Słuchacie radia, radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: W Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacje.

0: atrakcyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Reklama. Stolica złożyła hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach zginęły 2 osoby. Czy nasi siatkarze obronią tytuł? Dzisiaj finał Ligi Narodów. Michał Pierzchoła, dzień dobry. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17:00, i przypominający o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły dzwony, a Warszawa zatrzymała się wczoraj na minutę, aby oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
3: Wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli. Naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna.
2: Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Wczoraj doszło tam do 2 śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. W górach jest upalnie. Ratownicy apelują, aby przed wyjściem sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. Dodają, że w wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Na dzisiejsze popołudnie prognozowane są burze. Pierwsza grupa 35 strażaków poleciała do Hiszpanii, aby pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
4: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
2: Pierwsza grupa strażaków będzie tam działać do 11 sierpnia. Amerykanie będą dzisiaj rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Zawodnicy USA wygrali wczoraj półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Kilka godzin wcześniej biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Mecz finałowy Polska-USA dziś o 13:30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dziś na przemian chmury za słońcem, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 stopni w centrum i na zachodzie i do 30 stopni na południowym wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
7: Norda.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super, od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
7: Reklama. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
8: Nie daj, bym żył tak jak oni. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga.
9: Wszyscy razem przyszliście w jednym momencie, czy dziewczynki wy przyszłyście wcześniej?
10: Nie, ja, Patrycja i ja. I
11: nie, Damian. To najpierw to tak. Michał pierwszy przyszedł do tego domu, później my, w trójkę, a później Artur, Amela i Wiktoria.
12: I tam inne dwie dziewczynki i ja.
13: Ola, Patrycja i Damian zostały przewiezione z wyniku interwencji. Emocje, to widać było w tych dzieciach, dużo takich emocji, szczególnie w Oli. Ona to tak bardzo, jak opowiadała o tym, co było w domu, to ona po prostu, te emocje to wręcz tak wychodziły z niej. Ta złość, ten gniew, ten żal po prostu.

0: że ich zostawiali całymi nocami, że one były same, że one się bały, że jakiś tam wujek przychodził do nich i bił je. To po prostu, to się z nich tak, szczególnie tak z Oli, bo Damian z Patrycją, Patrycja była bardziej taka zamknięta, gdzieś te emocje tak tłumiła w sobie, niewiele chciała mówić, parę jedynie takich zdań, natomiast najwięcej tutaj Ola była taka, że gdzieś tam to wyrzucała z siebie, że były głodne, że nie miał co jeść, że nie chodziły do szkoły, bo nikt ich nie wysłał.
1: Słuchajcie, a teraz wujek Wojtek opowie wam o takich historiach ze swojego życia, jak się jego życie zaczęło zmieniać.
2: Ja nigdy się nie cieszyłem, jak w domu były pieniądze. Wiecie dlaczego?
3: No bo kupowali ten.
2: Ty wiesz dokładnie, nie?
4: A ja też.
2: U mnie to się zawsze kończyło awanturą, jak były pieniądze w domu. Pamiętam też kiedyś, jak ten pan, który zżył moją mamą, bił moją mamę, wziął buta, takie buty szpilki, wiecie jak wyglądają? Damskie buty. I tak ją bił po głowie. Krew zaczęła lecieć, jak ja to widziałem, to było coś strasznego.
3: Mogę zadzwonić.
0: A wujek nie miał telefonu przecież w tym czasie, no był dzieckiem.
2: Czasami dzwoniłem. Czasami robiłem tak, że udawałem głos męski, bo po drugiej stronie była budka telefoniczna i wtedy wybierałem numer 997, udawałem wtedy głos męski. Mówię tak, dzień dobry, pod tym i pod tym numerem biją się i kłócą i kobieta jest zakrwawiona, szybko przyjedźcie. Odkładałem słuchawki i uciekałem. I później patrzyłem z góry i jedzie policja.
0: Nie, one myślę, że one nie wiedziały, co to znaczy mieć dzieciństwo. A one po prostu teraz są dziećmi. Mogą być po prostu dzieci, nie muszą się martwić. Nie muszą się opiekować swoim rodzeństwem, dbać o, robić sobie samemu, przygotowywać jedzenie, czy zastanawiać się, czy mogą pójść do szkoły, czy nie. Amelka kiedyś jak była, to 7-letnie dziecko, które jest przysłodkim dzieckiem. Ona zawsze próbowała być taka twarda, niczego się nie bać. Ona zawsze mówiła, że ona się niczego nie boi. Ona jest taka... To było takie jakby samoobrona, że ona broniła się przed tymi wszystkimi rzeczami w taki sposób, że próbowała być taka zamknięta i twarda. A teraz po prostu jest takim miękkim, no kochanym po prostu, otwartym. Pani w szkole bardzo ją chwali. Mówi, że jest niesamowitym dzieckiem, że po prostu, że Amelka jest takim kochanym, niesamowitym dzieckiem, jest bardzo koleżeńska, że pani jest bardzo z niej zadowolona, nie? Artur mówi, że on dopiero u nas nauczył się i zaczął na przykład rysować. On nie wiedział, że tak fajnie rysuje, bo lubi rysować. Także gdzieś tam mogą też odkrywać pewne rzeczy, które mogą robić, że są zdolne, że potrafią coś robić, nie?
2: Ja byłem cały czas na ucieczce, wtedy z domu dziecka, 2 lata. Policja mnie nie szukała, dała sobie spokój ze mną. Ja miałem około 15 czy 16 lat wtedy, a ja skończyłem edukację na 5 klasie podstawowej. Odzywało się w moim sercu takie myślenie, co ty będziesz miał po prostu, ty będziesz tak samo żył jak mama z tym konkubentem. Myślę, a może ja pójdę sobie do szkoły podstawowej i powiem, że mnie przyjęli, zobaczymy co zrobią. I ja tak poszedłem z ulicy, pani dyrektor zrobiła ogromne oczy. Ja mówię, że ja się chcę uczyć, że po prostu taka i taka sytuacja. Opowiedziałem i oni mnie przyjęli. Ale wiesz, ja miałem 15 właśnie czy 16 lat, 5 klasa, to są dzieci, nie? To są 12-latkowie, nie? Ja wchodziłem do klasy w kombojkach, długie włosy, kolczyki. I jak ja wchodziłem do klasy, no to taki, można powiedzieć, dla tych dzieci to taki postrach trochę na tamte czasy. I w szkole tak samo. No i moja wychowawczyni kiedyś powiedziała, że no niestety ja nie będę mógł chodzić do tej szkoły dalej. Między innymi też dlatego, że ja powinienem być w domu dziecka, ale oni mogą mi załatwić taki ośrodek szkolno-wychowawczy, bardzo blisko Wałbrzycha. I na soboty, niedzielę będę mógł przyjeżdżać do domu, ona mi to załatwi. Tak mi powiedziała moja wychowawczyni. Ja przemyślałem to i powiedziałem, że okej, w porządku, chciałbym po prostu skończyć chociaż tą szkołę. Podstawową, wtedy myślałem tylko o tym, nie?
0: Niech pan zmiata i nie lata.
3: Niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem biegowata, a pan nie. Powiedziała i tym prędzej odleciała, a wieczorem zrobił pralm humor.
2: Byłem w tym ośrodku, zacząłem się uczyć, była możliwość zrobienia w jednym roku 2 klasy, więc tak zrobiłem. I właśnie w tym ośrodku widziałem właśnie, że są 2 takie panie. U nich było czuć coś takiego, że one nie przychodzą do pracy odbębnić swoje tam 8 godzin i pójść, ale że to były osoby, które są naprawdę nami zainteresowane. I pamiętam taką sytuację właśnie, jak zaczęliśmy rozmawiać z nimi I nagle w rozmowie w którymś momencie

0: padło właśnie hasło Nicky Cruz opowiada. I mi się teraz przypomniała ta książka, którą ja rok czy półtora temu czytałem. I ja mówię, ale ja znam tą książkę, nie? Macie tą książkę? Tak, mamy. To przynieście mi ją, ja bym ją chciał przeczytać. I wtedy już ją przeczytałem od początku do końca i ona zupełnie inaczej wtedy nam już wpłynęła.
1: Się, że zimna wiosna zamienia się w gorące lato.
0: W tym czasie jeden z moich braci już siedział w więzieniu, drugi był w poprawczaku, trzeciemu też groziło tam jakaś kara też pozbawienia wolności, a ja miałem już wtedy 16 czy 17 lat, też byłem bardzo blisko już tego, żeby trafić do więzienia. Czasami ja chodziłem tam pod areszt śledczy do mojego brata, to oni mi przez te kraty krzyczeli do mnie, że Wojtek, masz kraty w oczach, wykręć jakiś numer, my ci tutaj łóżko już przygotowaliśmy. Jak oni tak krzyczeli, to człowiek tak rósł, a z drugiej strony w sercu to takie pragnienie, że ja nie chcę tego, a z drugiej strony nie miałem czego innego. Jak przeczytałem właśnie tą książkę, to pomyślałem sobie, że ja bym tak też chciał żyć jak ci ludzie. I oni mnie zabrali na taką konferencję chrześcijańską, gdzie ja zobaczyłem ludzi, którzy byli narkomanami i ich życie zostało wyzwolone, byli alkoholikami, również ich życie zostało wyzwolone. Dla mnie to po prostu było coś niemożliwego. Jak Bóg może coś takiego zrobić? I w moim sercu takie głębokie wołanie gdzieś tam do Boga: Boże, jeżeli jesteś, zmień coś w moim życiu. Boże, pomóż mi w moim życiu.
2: A jaką ostatnią historię czytaliśmy?
3: O owieczkach.
2: O owieczkach.
3: O pasterki.
2: To moja ulubiona historia o owieczkach.
3: Moja też.
2: Mhm. A co jest tam takiego twojego ulubionego w tej historii?
3: Jak owieczka. Że pasterz miał sobie takie nam odginęła. Mhm. I było 90.
4: Ja pamiętam, jak pasterz znalazł owieczkę.
0: Jak ja byłem na tej konferencji, wtedy powiedziałem, że Boże, albo teraz, tutaj, ja oddam ci swoje życie, albo po prostu wrócę do Wałbrzycha i będę robił o wiele gorsze rzeczy. I praktycznie moje życie się zmieniło z dnia na dzień. Wróciłem do domu, nasze mieszkanie to przekształciliśmy. Ja wziąłem takim porywie moim, to wcześniej mówię, bo były libacje w tym mieszkaniu, gdzie mieszkałem z bratem, a ja wziąłem lutownicę i na nadprożach od strony korytarza zacząłem lutować lutownicą dom uczniów Jezusa Chrystusa, nie? I sąsiedzi szli i patrzą na mnie i mówią: ty Maciek, co ty robisz, nie? Ja mówię, że od tej pory to będzie dom uczniów Jezusa Chrystusa, a ty już całkowicie zwariowałeś.
5: No, a też jeszcze wam powiem taką ciekawą jeszcze rzecz. Pamiętam taką sytuację, jak byłem jeszcze w ośrodku szkolno-wychowawczym. Wkradłem się do takiej szafki i zobaczyłem, że tam w tej szafce jest taki fajny zegarek. Taki zegarek, że jak był dzień, no to pokazywał tarczę dnia, a jak była noc, to tarcza się ściemniała. Strasznie mi się ten zegarek spodobał, więc go sobie schowałem do kieszeni i zamknąłem tą szafkę. Jeszcze później wziąłem inne rzeczy, pokradłem, typu jakieś obrazy. Wziąłem to wszystko do mojego domu i dawałem to ludziom w prezencie. Między innymi zegarek dałem na urodziny mojemu tacie, który się bardzo z tego zegarka ucieszył. Nie wiedział o tym, że to kradziony. I jak przyszedł taki czas, ja się nawróciłem do Pana Jezusa, to Bóg poruszył moje serce i powiedział do mnie, żebym zabrał te wszystkie rzeczy, które były kradzione, i żebym poddawał tym osobom z powrotem. No. Wtedy pojechałem do mojego taty i mówię do niego: tata, oddawaj mi zegarek. A tata do mnie mówi: ty jesteś nienormalny? Dałeś mi go na urodziny. Ja mówię: ale on był kradziony, oddawaj ten zegarek. I tata z taką złością mi go oddał. I wiecie co, i pojechałem do tego ośrodka i kiedy wszedłem do tego ośrodka, zobaczyłem tam różnych wychowawców i wyciągałem te moje rzeczy skradzione. Zacząłem opowiadać, że ja kiedyś ukradłem te rzeczy, a teraz chcę je oddać, bo moje życie się zmieniło. A i później chciałem jeszcze ten zegarek oddać, a nie było akurat tej pani, której ten zegarek był wcześniej, więc powiedzieli mi, gdzie ona mieszka. Odszukałem ją, zapukałem do drzwi, jak ona otworzyła drzwi i zobaczyła, że ja stoję pod drzwiami, to się przestraszyła. A ja mówię, że ja mam coś dla pani. Ona tak patrzy, taka zdziwiona, i ja wyciągam zegarek. Ona: a skąd go masz? A ja go pani ukradłem. Ale mówię, Bóg zmieni moje życie i po prostu przyszedłem go dzisiaj oddać. I tak to się właśnie po prostu skończyło.

0: Mnie to trochę druzgocze.
1: Co cię druzgocze?
0: Te historie.
1: Było strasznie, ale myślę, że jest dobry koniec, co?
0: Dobry koniec jest. Ale początek był smutny.
2: No i praktycznie od tamtej pory minęło 20, zaraz będzie 21 lat. Nie, jak to minęło. Poszłem do szkoły, po szkole poznałem moją żonę Moniczkę na jednym z takich spotkań chrześcijańskich. Wzięliśmy ślub, zamieszkaliśmy później tutaj w Walimiu. Pojawiło się pierwsze dziecko.
3: Zawsze myślałam, że żeby nasz dom służył Bogu. Nie wiem w jaki sposób, tak? Ale taka była gdzieś tam modlitwa, żeby nasz dom, nasze mieszkanie, nasz dom służył Bogu. I dzieci się tak przewijały w różnych naszych rozmowach. Często o tym rozmawialiśmy, modliliśmy się o to też często, tylko że sytuacja nam nie pozwalała, nie? Ale myślę, że to była taka wspólna myśl. I w zależności od tego, kto więcej o tym myślał, ten bardziej to jak gdyby tak nakręcał, prawda? Tak zachęcał do tego, nie? Później jak już tak nasze dzieci podrosły, stały się większe, już bardziej samodzielne, widzieliśmy, że no bardziej mamy taką stabilność większą i że możemy podjąć już jakieś konkretne decyzje, że zgłosimy się do PCPR-u, bo trzeba przejść oczywiście całą tą procedurę, szkolenia, pomału przechodziliśmy, no i dostaliśmy Michała.
2: Okej, okay, to jest dobrze, ale 14 miałaś rozbić na dziesiątki i na jednostki. Tutaj dziesiątkę zrobiłaś, dobrze, ale zapomniałaś o czwórce. Gdzie jest czwórka? Wskazujemy to.
4: Tobą.
2: Nie, pytanie za 100 punktów.
0: Jakie?
2: Czy Michałek jest przygotowany do szkoły?
0: Nie.
2: I co? No i co?
4: Wujek już.
2: Spakowany do szkoły?
0: Nie, muszę się już spakować.
2: Zapraszam z plecami. A wiesz co masz jutro?
0: No basen.
2: No i co? Przygotowane ubranie na basen?
0: Nie.
2: No jak to tak?
3: A jakie macie marzenia? Macie jakieś marzenia?
5: Ja
6: mam.
5: Żeby jeździć na koniu.
3: Dobra, to wiemy.
5: Ja chcę być piłkarką.
3: Ale coś takiego wyjątkowego.
6: Ja mam fajne marzenie.
3: Jakie
6: mam?
7: Ja chcę być policjantem.
8: Ja chcę być snajperem i będę albo bombowcem, albo snajperem. Bo fajne jest wojsko.
4: Michał.
0: Ja bym chciał być kierowcą.
1: A czym chciałbyś jeździć?
0: Autobusami.
2: A Wiktorcia gdzie jest?
4: Wiktorciu,
2: chodź sobie, a ty kim byś chciała zostać w przyszłości?
7: Ja chcę być też jeździć na koniu.
6: Dżokerką.
4: Ja maralką, policjantką i piłkarką.
9: No to na pewno chciałabym być szczęśliwa całe życie. No i chciałabym się dostać do wojska i na studia. No i chciałabym pomagać ludziom bardzo.
4: Nie,
9: to nie.
2: Pamiętam to, jak byłem dzieckiem, nie, z braćmi. Do tej pory to pamiętam, jak myśmy to marzenie mieli. Tacy mali chłopcy, nie, mieliśmy takie marzenie, takie dziecinne wtedy, że jak dorośniemy kiedyś, to będziemy się zajmowali dziećmi, będziemy pomagali dzieciom. Będziemy mieli żony, będziemy mieli dom wspólny razem i wszyscy razem zamieszkamy i będziemy się dziećmi opiekowali, nie, że nigdy dzieci już nie będą trafiały do takich miejsc, jakich my byliśmy.
0: A pamiętasz w tamtym roku tą zimę?
2: No.
0: Co odgarnialiśmy?
2: No.
6: No to było fajnie.
10: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
11: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach, Nie wypadły.

0: naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
6: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
5: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
6: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
5: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Po niemal 30 latach działalności

0: Sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
2: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama. Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.
4: To tylko kwestia czasu. Muszę się do czegoś przyznać. Mam lęk wysokości. Gdy służyłem w wojsku, miałem możliwość skorzystać ze szkolenia dla spadochroniarzy. Dobre sobie. Niby po co miałby człowiek dobrowolnie wyskakiwać ze sprawnego samolotu 3 km nad ziemią? Gdyby jednak silnik się zepsuł albo zapalił i samolot miałby się rozbić, a ktoś podsunąłby mi wtedy spadochron, przyjąłbym go, chociaż z duszą na ramieniu. Niektórzy ludzie żyją w taki sposób. Małżeństwo na krawędzi rozpadu. Życie bliskie rozsypki. Bóg przez cały czas wskazywał na ratunek w Jezusie, ale my odkładaliśmy go na potem. Aż przyszła ta chwila. Stoimy nad przepaścią. Ani się cofnąć nie można, ani iść naprzód. A Bóg jest cierpliwy. Nie będzie ratował nas wbrew naszej woli. Doświadczyłem takiego stanu wiele lat temu. Potem żałowałem tylko tego, że tak długo trwałem w uporze. Ale to już nie ma znaczenia, bo On tam był.
5: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
6: Prokuratorzy znów w miejscu, gdzie trafiła rosyjska rakieta. Wiemy, czego szukali. Kolejne ostrzeżenia przed upałem, miejscami najwyższe, trzeciego stopnia. Kibice się doczekali. Robert Lewandowski.

0: Lewandowski strzela w amerykańskiej lidze. Michał Pierzchała. Prokuratorzy wrócili do Tarnawy Kolonii w Lubelskiem, gdzie w czwartek nad ranem spadła i wybuchła rosyjska rakieta. Ponownie przeszukiwali teren, mówi prokurator Marcin Kozak.
1: Jako że wedle katalogu i wedle charakterystyki tego obiektu powinien być jeszcze element jeden, który powinniśmy oczekiwać, że znajduje się w leju albo w bezpośrednim sąsiedztwie tego leja, stąd te nasze powtórne czynności.
0: Fragment rakiety udało się odnaleźć. Wiadomo już także, że w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, w której znajdowały się znaczne ilości materiału wybuchowego. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że w czwartek jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą. Południowo-wschodnia Polska z ostrzeżeniami przed upałem. W części Małopolski i Podkarpacia są to alerty najwyższe trzeciego stopnia. Obowiązują aż do środy. W tym czasie można spodziewać się temperatury do 37 stopni. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy stolicy przy wsparciu profesjonalnych muzyków śpiewali wieczorem powstańcze pieśni. Wcześniej w stolicy o 17, a więc o godzinie W, zawyły syreny. Miasto w hołdzie powstańcom zatrzymało się na chwilę. Stały samochody, tramwaje, autobusy oraz piesi. Odpalano biało-czerwone race. Rozbrzmiewały też okrzyki.
2: Bez nich nie bylibyśmy dzisiaj wolną Polską. Przelewali swoją krew za nasz kraj. Niewiele ich zostało, więc naprawdę trzeba o nich pamiętać.
0: Wiele osób miało ze sobą biało-czerwone flagi z symbolem Polski walczącej, który pojawił się również na niebie. Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. W końcu są premierowe gole. Roberta Lewandowskiego zdobył 2, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskim ligi. To był trzeci występ Polaka w nowym klubie, ale jak wspominałem, pierwsze trafienia. Hej, za coś nazywa się go Robert Lewandowski, podsumował klub Polaka w serwisie X.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Najgorętsze miejsce Polski to dzisiaj południowy wschód. Są wydane ostrzeżenia przed upałem, dzisiaj do 30 stopni, ale w najbliższych dniach tutaj mogą termometry pokazać nawet 37. Wracając do tego co dzisiaj, 25 w centrum i na zachodzie, 20 stopni nad morzem. Niedziela słoneczna, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Życie w niewoli. Są chwile, kiedy życie wydaje się być więzieniem. Zostaliśmy stworzeni do życia w wolności, a kiedy ktoś lub coś lub jakieś okoliczności stają się ograniczeniem, czujemy się tak, jakbyśmy utracili tę wolność. Dobrze wiesz, o czym mówię. Może to być praca, może to być zajmowanie się dziećmi, domem. Nawet bieganie na bieżni może sprawić, że będziemy się tak czuli. Może to też być relacja, w której ktoś nas dominuje. Wydaje się nam, że wolność oznacza robienie tego, co chcemy, wtedy, kiedy chcemy. Ale to nieprawda. Wolność to coś, co znajduje się głęboko wewnątrz nas. Świadomość, że jesteśmy kochani. Że możemy być sobą. Że mamy wybór. Wolność to poczucie, że mamy wartość. Gdy tak jest, to inni mogą próbować zrobić nam cokolwiek, nawet zamknąć nas w więzieniu, ale wewnątrz wciąż jesteśmy wolni. Może właśnie dlatego Jezus powiedział, że przyszedł wyzwolić jeńców. Łatwo jest w odpowiedzi rzucić: cóż, ja nie potrzebuję żadnego wyzwolenia. Ale jednocześnie wiemy, że nie żyjemy w wolności. Czegoś nam brakuje. Jezusa.
1: Henryk Dedo. Kropla wieczności. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć?

0: Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Reklama.

0: Poślubiłem anioła. Niedawno byłem na konferencji chrześcijańskiej i słuchałem, jak pewien pastor mówił na temat małżeństwa. W pewnej chwili powiedział coś, co sprawiło, że wszyscy słuchacze zastrzygli uszami. Muszę wam coś wyznać, oznajmił. Poślubiłem anioła. Na sali ucichło szuranie krzesłami, pokasływania, zapadła absolutna cisza. Naprawdę, kontynuował mówca. Mam wrażenie, że moja żona w każdej chwili może rozłożyć skrzydła i ulecieć. Podobało mi się to, że mężczyzna mówił tak o kobiecie i o własnej żonie. Mam jednak nadzieję, że także w każdym z nas jest coś z anioła. Na krótko przed ukrzyżowaniem, gdy Jezus żegnał się z uczniami, powiedział: pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam. W swoim życiu przekonałem się niejednokrotnie, że to, w jaki sposób reaguję, co mówię, może albo budować, albo niszczyć pokój. Nie tylko mój, lecz także ludzi, z którymi się stykam. Jakże łatwo usprawiedliwiamy swoje wybuchy gniewu, nawet jeśli są przelotne. Dużo trudniej sprawić, by pokój nie uleciał z naszego życia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
3: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
2: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
3: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
2: Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
8: Reklama.

0: Jesteśmy różni. Jedną z najfajniejszych rzeczy w życiu jest to, że jesteśmy tak różni. Nie zmienia to faktu, że najbardziej frustrujące bywa to, że jesteśmy tak różni. Czy to nie zdumiewające, jak różnice pomiędzy nami potrafią doprowadzić nas do szału? Para zakochanych bierze ślub. On wyciska pastę z tubki od dołu, ona od góry. On wiesza rolkę z papierem toaletowym tak, żeby rozwijała się z przodu. Ona tak, że rozwija się z tyłu. On dowiezie cię z punktu A do punktu B w możliwie najkrótszym czasie. Ona, cóż, nawet nie wie, jak czytać mapę samochodową. On uwielbia samochody. Ona uwielbia buty. A co z innymi ludźmi? Dlaczego właściwie pozwalamy na to, żeby inne od naszych własnych cechy i słabości doprowadzały nas do szału? Może dlatego, że mamy tendencję do uważania się za lepszych od reszty, w tym jak postrzegamy świat? Więc jeśli w moim mniemaniu jestem najlepszy, to nikt inny nie może być na równi ze mną. Tak właściwie, to czyj to był pomysł z tą całą różnorodnością? To pomysł Jezusa. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.

0: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Reklama.

0: z myślą o wieczności. Większość ludzi jest dziś tak bardzo skoncentrowana na swoim tu i teraz, że zupełnie zapomina, jak to jest marzyć o przyszłości. O wieczności już nawet nie mówiąc. No cóż, wieczność to naprawdę szmat czasu. Ale zbytnio się nad nią nie zastanawiamy. Zresztą powszechnie pokutuje przeświadczenie, że nieważne, w co się wierzy, ważne, by wierzyć w to z całego serca, a wszystko dobrze się skończy. Jezus tymczasem mówi co innego. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Przykro mi, jeśli to brzmi sprzecznie z czyimiś poglądami, ale to nie ja jestem autorem Nowego Testamentu. Tajemniczym zrządzeniem Bóg postanowił posłać swojego Syna na świat, by to On poniósł śmierć za nasze przewinienia i abyśmy my, przez wiarę w Niego, mieli przed sobą wieczność, razem z Nim.
1: Henryk Dedo, kropla wieczności.
2: Reklama.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie? Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
5: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Reklama.
6: Michał Pierzchała. Jest mnóstwo interwencji Straży Pożarnej w związku z burzami. Na Śląsku to było 160 wyjazdów wczoraj i w nocy. Silny wiatr powalił wiele drzew, niektórych mieszkańców pozbawił dostaw prądu. Wszystkie awarie mają zostać na Śląsku usunięte dzisiaj do południa. Kilkadziesiąt razy interweniowali strażacy na zachodnim Pomorzu, mówi rzecznik straży w Szczecinie, Dariusz Szacht.
7: Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania połamanych gałęzi i drzew oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego.

0: Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze.
1: Dzisiaj już bez ostrzeżeń przed burzami, są za to alerty przed upałem dla południowo-wschodniej Polski. Tragiczna sobota w Tatrach. Wczoraj zginęły tam dwie osoby. Do śmiertelnych wypadków doszło na Orlej Perci i na Mięguszowieckim Szczycie. Tutaj taternik odpadł od ściany, zginął, chociaż miał asekurację. Był związany liną z partnerem, mówi ratownik TOPR Łukasz Duda.
2: On się zabezpieczał, ale to zabezpieczenie nie zadziałało dokładnie tak, jak się pewnie tego spodziewał, dlatego ten lot był taki długi, no i doznał śmiertelnych obrażeń.
1: Druga tragedia rozegrała się na szlaku turystycznym w rejonie Granatów. Turysta wędrujący samotnie prawdopodobnie poślizgnął się albo stracił równowagę, spadł kilkadziesiąt metrów i zginął na miejscu. Na tatrzańskich szlakach jest duży ruch. Toprowcy apelują do turystów o zachowanie ostrożności, szczególnie tam, gdzie są zamontowane drabinki i łańcuchy. 57% ankietowanych kierowców obawia się, że duża ilość systemów elektronicznych w samochodach może prowadzić do kosztownych awarii, wynika z badania Za kierownicą innowacji. Na drugim miejscu w sondażu pojawiło się cyberbezpieczeństwo, czyli na przykład ryzyko przejęcia kontroli nad autem przez hakera. Prawie 1/4 badanych uważa natomiast, że nowoczesne systemy powodują utratę przyjemności z klasycznego prowadzenia auta. Respondenci byli też pytani o to, co ich najbardziej irytuje w nowych samochodach. Najczęściej wskazywali na konieczność opłacania abonamentu za odblokowanie niektórych funkcji pojazdu, a także system start-stop. Wielu osobom nie podoba się też brak fizycznych przycisków i konieczność obsługi podstawowych funkcji wyłącznie przez ekran dotykowy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Niedziela z zachmurzeniem umiarkowanym. W Karpatach przelotnie będzie padał deszcz, tutaj możliwe także burze. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni nad morzem do 25 stopni w centrum i na zachodzie i do 30 stopni na południowym wschodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
0: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
0: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
0: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
0: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
7: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
8: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Wyobraź.

0: sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
8: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
9: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów.

0: kwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To hasło Pikiet. Ruszają w kilku miastach. Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski. Możliwe burze w Zakopanem. Pierwsze dwa gole Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Posłuchajcie, jak je skomentował. Michał Pieszkała. W Warszawie pod kolumną Zygmunta, w Poznaniu na Placu Wolności, w Łodzi w Pasażu Schillera, a w Słupsku pod pomnikiem Sienkiewicza w samopołudnie zbiorą się uczestnicy pikiet pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Chcą w ten sposób powiedzieć nie nienawiści i manipulacjom, które mają podzielić Polaków i Ukraińców. Tomasz Węskę.
5: Organizatorzy pikiet zachęcają do tego, by promować dobre sąsiedztwo i stawić czoła sztucznie podsycanej nienawiści, bo jak tłumaczą, sąsiadów się nie wybiera, ale można wybrać, jak ich traktować, od tego zależy, jak oni traktują nas. To wybór pomiędzy wysysaniem z siebie sił albo dodawaniem ich sobie nawzajem. Dziś pikiety odbędą się w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i w Słupsku. Wcześniej podobne manifestacje solidarności z Ukraińcami miały miejsce m.in. w Gdańsku, w Toruniu i we Wrocławiu. Start dziś o 12, a organizatorzy, odnosząc się do kultowej polskiej komedii, zachęcają. Można się różnić, można się kargulić, można się pawlaczyć, byle się nie putinić.
4: Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki

0: wodnej. Z kolei Tatry objęte są ostrzeżeniem przed burzami. Lokalnie może padać grad i wiać silny wiatr. Alert obowiązuje od 14 do 21. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w pożarze altany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku. Straż została wezwana wieczorem przed godziną 23. Nie wiadomo na razie, co wywołało pożar. Robert Lewandowski zdobył 2 gole, swoje pierwsze w barwach Chicago Fire, a jego zespół pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskiej ligi. Ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze, skomentował Polak po spotkaniu. Mówił też, że za każdym razem, gdy trafia do nowego klubu, czeka na pierwszego gola. Zdaniem Lewandowskiego to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i jemu. Jest już lotnisko, bulwar, park, a teraz także autostrada nazwana imieniem prezydenta USA Donalda Trumpa i to wcale nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Maroku. Król Maroka dostał już nawet odpowiedź od Trumpa. Amerykański przywódca napisał, że to ogromny zaszczyt i że nie może doczekać się, aby pewnego dnia przejechać całą tę wspaniałą autostradę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie do 30 stopni, w centrum i na zachodzie do 25, a nad morzem 20 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, czasem więcej chmur na niebie, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram.

0: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
5: Zapraszam.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i piękne.

0: Niedobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super, od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
5: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
7: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
8: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
5: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
0: Reklama.
6: Młody mężczyzna pędził po ulicy hulajnogą 80 km na godzinę. Nie wszędzie można się dzisiaj kąpać, za chwilę o tym, gdzie są czerwone flagi. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Nie będzie można nim przechodzić przez co najmniej 3 tygodnie. Michał Pierzchała. 80 km na godzinę z taką prędkością jechał 24-latek hulajnogą po ulicy w podłódzkim Żgowie. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów. Tłumaczył, że był świadomy prędkości, jaką uzyskał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. Dalej tłumaczyć się już będzie przed sądem. Zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę, a po jezdni można nią jechać wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 km. Na godzinę. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, między innymi obejmująca zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu. Po upałach i burzach dziś w całym kraju ciepło i słonecznie. Termometry wskazują średnio 25 stopni. Mimo plażowej pogody na kilkudziesięciu kąpieliskach w kraju nie można się ochłodzić. Czerwona flaga powiewa między innymi na plaży Brzeźno w Gdańsku i na plaży w Darłowie. Zakaz obowiązuje także nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie czy nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Mówi Marek Frąckowiak z WOPR-u. W rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dodaje, że czerwone flagi nigdy nie są wywieszane z błahych powodów.
7: Silny wiatr, prądy wsteczne, wyładowanie atmosferyczne, skażenie chemiczne lub biologiczne wody. Dlatego warto się do tego stosować, bo to znaczy, że na danym akwenie to zagrożenie jednak jest realne.
8: Czym może się skończyć ignorowaniem jednak tych flag?
7: Jesteśmy tutaj nad jeziorem, gdzie jest obecnie zakaz ze względu na bakterie, które zostały wykryte w jeziorze. Tak? Może się to skończyć bardzo dużymi problemami gastrycznymi, a nawet pobytem w szpitalu.
6: Mapę czynnych i zamkniętych kąpielisk można sprawdzić na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tatrzański Park Narodowy zamyka szlak na Wrota Chałubińskiego z powodu remontu.

0: Trasa do Wrót prowadząca przez Dolinę za Mynichem jest w bardzo złym stanie technicznym. Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Rozpoczynają się już jutro. Będą układane nowe murki oporowe i nowa nawierzchnia. Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Po południu najcieplej będzie na południowym wschodzie do 30 stopni, 25 w centrum i na zachodzie, a nad samym morzem około 20 stopni. Sporo słońca, w Karpatach przelotnie może padać deszcz. Tutaj synoptycy prognozują także burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 4.

0: 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka

0: aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Reklama.
8: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 11 do 26.
1: Tymczasem Jezusa doprowadzono do gubernatora, który postawił mu pytanie: to ty jesteś królem Żydów? Tak jest, jak mówisz, odpowiedział Jezus. Potem arcykapłani i członkowie rady oskarżali go, ale na to nie odpowiedział. Piłat zapytał: czy nie słyszysz, jakie stawiają ci zarzuty? Ale i jemu nie odpowiedział ani słowa i gubernator bardzo się zdziwił. Z okazji świąt gubernator zwalniał zazwyczaj jednego więźnia, którego tłum sobie życzył. W tym czasie siedział w więzieniu niejaki Bar Jezus Abba, znany przestępca. Piłat zapytał zgromadzonych: co wolicie? Kto ma być uwolniony? Czy Jezus Bar Abba, czy Jezus zwany Chrystusem? Wiedział on, że Jezusa wydali z nienawiści. Gdy Piłat zasiadł na podium, jego żona przekazała mu prośbę: daj spokój temu niewinnemu człowiekowi, bo męczył mnie dziś w nocy przykry sen o nim. Tymczasem arcykapłani, członkowie rady, podjudzili tłum, aby się domagał zwolnienia Bar Abby i stracenia Jezusa. Gubernator raz jeszcze zapytał: którego z tych dwóch mam dziś wypuścić? Zawołali: Bar Abbę. Zapytał Piłat: a co mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? A wszyscy zawołali: ukrzyżować. Zapytał raz jeszcze: a cóż on złego zrobił? Ale oni krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie może osiągnąć, a nawet podnosi się jeszcze większa wrzawa, kazał przynieść wody, umył ręce na oczach tłumu i oświadczył: nie jestem winien śmierci tego człowieka. On jest niewinny. To wasza sprawa. Na to cały tłum zawołał: krew jego niech spadnie na nas i na nasze dzieci. Kazał więc uwolnić Bar Abbę, Jezusa wysmagać biczami, a następnie przystąpić do egzekucji.

Żydzi nie mieli prawa decydować o karze śmierci. Taki wyrok mógł wydać tylko rzymski gubernator, a wykonać wyrok mogły tylko władze rzymskie. Sanhedryn musiał więc sformułować skargę, wraz z którą należało przekazać Jezusa Piłatowi z żądaniem jego śmierci. Ewangelista Mateusz nie podaje nam, jak brzmiało oskarżenie, podaje nam je Ewangelista Łukasz. Wobec Sanhedrynu formalnie oskarżono Jezusa o bluźnierstwo. Jednak władze żydowskie wiedziały, że Piłat w ogóle nie będzie chciał wysłuchać takiego oskarżenia, że każe im odejść i we własnym gronie załatwić ich religijne spory. Ewangelista Łukasz mówi nam, że stanęli przed Piłatem z potrójnym oskarżeniem, a każde z nich było kłamstwem i to kłamstwem rozmyślnym. Po pierwsze, oskarżyli Jezusa o to, że jest on buntownikiem. Po drugie, że podburza ludzi do niepłacenia podatków. Po trzecie, powiedzieli, że podaje się za króla. Wysunęli więc trzy polityczne oskarżenia, każde świadomie kłamliwe, ponieważ dobrze wiedzieli, że tylko na takie oskarżenie Piłat będzie reagował. Teraz wszystko zależało od Piłata.

Jakiego rodzaju człowiekiem był Piłat? Oficjalnie był prokuratorem prowincji, był bezpośrednio odpowiedzialny nie tyle wobec Senatu Rzymskiego, co wobec samego cesarza. Musiał mieć co najmniej 27 lat, bo był to minimalny wiek wymagany do objęcia urzędu prokuratora. Musiał być człowiekiem z doświadczeniem, musiał zdobyć odpowiednie kwalifikacje na szczeblach drabiny urzędowej, łącznie z dowództwem wojskowym. Piłat musiał być wypróbowanym i doświadczonym żołnierzem i administratorem. Z opisu Ewangelisty jasne jest, że

Jezus wywarł na Piłacie silne wrażenie. Oczywiste jest także to, że Piłat nie wziął na serio oskarżenia Żydów odnośnie tego, że Jezus rościł sobie pretensje do godności królewskiej. Piłat potrafił na pierwszy rzut oka odróżnić buntownika, a Jezus z pewnością nie wyglądał na buntownika. Pełne godności milczenie, jakie zachował w czasie procesu, sprawiło, że to Piłat czuł się oskarżony, a nie Jezus. Piłat odczuwał moc Jezusa, ale bał się podporządkować tej mocy. Dzisiaj wielu ludzi zajmuje taką samą postawę wobec Jezusa. Piłat szukał jakiegoś wybiegu, jakiegoś sposobu, by nie podejmować tej ostatecznej decyzji. Istniał zwyczaj zwalniania jednego więźnia w czasie świąt. W tym czasie przebywał w więzieniu Barabasz, nie był on jakimś lokalnym złodziejem, ale najprawdopodobniej należał do grupy przestępców lub był rebeliantem politycznym. Tak jak już powiedzieliśmy, Piłat szukał sposobu, jakiegoś wyjścia, by nie skazywać Jezusa, ale wbrew jego przypuszczeniom, tłum wybrał budzącego powszechny strach przestępcę, a odrzucił Chrystusa. Woleli człowieka gwałtu, a nie człowieka miłości.

Piłat pragnie zrzucić z siebie odpowiedzialność za skazanie Jezusa. To dlatego w publiczny sposób umywa w wodzie swoje ręce. Był to obyczaj żydowski. Ten dziwny sposób postępowania opisany jest w 5 Księdze Mojżeszowej w 21 rozdziale. Jeżeli znaleziono zwłoki człowieka, a nie było wiadomo, kim był zabójca, należało przez dokonanie pomiaru znaleźć najbliższe miasto lub wieś, a starsi tego miasta czy wioski powinni byli przybyć, składając ofiarę uniewinnienia i publicznie obmyć swoje ręce na znak, że nie poczuwają się do winy. Piłat był ostrzegany zarówno przez swoje poczucie sprawiedliwości, jak i przez swoje sumienie. Był również ostrzegany przez sen swojej zmartwionej żony, ale nie potrafił oprzeć się naporowi tłumu. W takiej chwili, w takich okolicznościach postanowił wykonać ów pusty gest umywania rąk. Ani Piłat, ani nikt z nas nie może powiedzieć: ja umywam swoje ręce od odpowiedzialności za tę sprawę, gdyż tej odpowiedzialności nikt i nic nie może z nas zdjąć. Kiedy stajemy przed Jezusem Chrystusem, możemy Go pokochać albo znienawidzić. Możemy się Jemu podporządkować albo pragnąć Jego zniszczenia. Żaden człowiek, który rozumie, czego żąda Jezus Chrystus, nie może być neutralny. Musi stać się albo Jego naśladowcą, albo nieprzyjacielem. Postać Piłata wywołuje w nas raczej pożałowanie, a nie śmiech. Mamy tu przed sobą człowieka tak uwikłanego przez swoją przeszłość i tak przez to obezwładnionego, że nie okazał się zdolny do zajęcia takiego stanowiska, jakie sam wiedział, że zająć powinien. Piłat z pewnością jest bardziej postacią tragiczną niż łajdakiem.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.
3: Pacjenci w ramach NFZ-u mogą się umawiać do kolejnych specjalistów przez internet. Strażacy walczą z pożarami w kilku regionach Grecji, w tym w pobliżu Aten. Nasi siatkarze w obronie tytułu, niebawem finał Ligi Narodów i mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Michał Pieszkała. Do kolejnych specjalistów w publicznych przychodniach zapiszemy się online w ramach centralnej e-rejestracji, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Między innymi do nefrologa, endokrynologa czy do specjalisty chorób zakaźnych.
3: Także do chirurga naczyniowego, hepatologa, immunologa, neonatologa i pulmonologa. Taka możliwość działa od wczoraj. Wcześniej, przypomnę, można było zapisywać się na pierwsze wizyty do kardiologów oraz na mammografię i test HPV. To oczywiście dalej funkcjonuje. Zapisywać można się przez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP. Minister zdrowia zapewnia, że centralna e-rejestracja
4: do końca 2027 roku obejmie aż 40 specjalizacji i będzie standardem w systemie ochrony zdrowia.
3: To przyspieszenie, bo pierwotny plan zakładał, że tak będzie 2 lata później. Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Do ataku doszło w klatce schodowej bloku mieszkalnego. Kobieta w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Grecka policja ewakuuje mieszkańców i zwierzęta z terenów najbardziej zagrożonych pożarami lasów, to m.in. okolice Aten. Premier Grecji przekonuje, że sytuacja jest niezwykle trudna. Wcześniej polskie MSZ ostrzegło o przebywających albo udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Pożary dotykają jednak nie tylko Grecję, ale również Hiszpanię. Tam poleciała wczoraj pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków.
5: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
3: Mówi komendant główny Wojciech Kruczek. Polscy strażacy pozostaną w Hiszpanii do końca sierpnia. Siatkarze Słowenii pokonali Japonię 3-1 i po raz pierwszy zajęli 3. miejsce w Lidze Narodów. To już za nami, bo teraz czekamy na to, co zacznie się dziać za pół godziny. To finał i mecz Polska-USA.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 103.

0: 37.
1: W Karpatach dzisiaj przelotnie może padać deszcz i burze, gdzie indziej raczej pogodnie. Na termometrach od 20 stopni nad morzem przez 25 w centrum i na zachodzie do 30 stopni na południowym wschodzie. Jutro cieplej, termometry pokażą nawet 33 stopnie.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśń na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
3: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
7: Reklama.

0: Ciebie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie Cię chcę, dzisiaj właśnie Cię chcę.
1: Słuchajcie radia, Norda FM.
0: Ajlejlejlejlej.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością.

0: W całej Polsce kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.

0: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami.

0: leki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych Salonu Firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Reklama.
4: Tramwaj zderzył się z busem we Wrocławiu. Są ranni. Koniec poszukiwań elementów rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. I cała Europa przeciwko przekraczaniu prędkości. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej mundurowych. Paulina Nawrocka. Cztery osoby zostały ranne w wyniku zderzenia tramwaju z busem, do którego doszło we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera. Jak informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, rannych zostało dwoje pasażerów busa, w tym kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia. Kolejni poszkodowani, kobieta i dziecko, to pasażerowie tramwaju. W miejscu wypadku nadal są utrudnienia i tworzą się duże korki. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Prokuratura ustaliła, że w Tarnawie Kolonii spadła rosyjska rakieta CH-101. Od jutra europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. To za sprawą działań organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 krajów europejskich, w tym z Turcji, a także z Dubaju, który ma status obserwatora. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, włączy się w nie również polska drogówka. Akcja Roadpolu ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji podróżującym autem po Europie przypomina, że skończyły się czasy, kiedy można liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie.
5: I musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
4: Akcja Roadpolu potrwa równo 7 dni. Każdy kraj członkowski sam decyduje, kiedy się w nią włączyć. Polska zrobi to w piątek. Kacper Tomasiak zajął 7 miejsce w inauguracyjnym konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura. W drugiej serii uczestniczyło 5 Polaków. Dawid Kubacki był 10, Maciej Kot 16, Klemens Joniak 21, a Paweł Wąsek 27.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: W całym kraju sporo chmur, deszcz i burze możliwe w górach. Na termometrach 21 stopni w Gdańsku, 24 w Poznaniu, Białymstoku, Łodzi i Wrocławiu, 25 w Szczecinie, 26 w Warszawie, Krakowie i Katowicach, do 29 tam najcieplej w Rzeszowie.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
8: Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu. Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed

0: Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdzie

0: Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

0: Słuchajcie, radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz

0: chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Reklama.
4: Donald Trump wstrzymał na razie plan uderzenia na Iran. Są ostrzeżenia przed burzami w Tatrach. I przepisami w sztuczną inteligencję. Od dziś obowiązują nowe regulacje w Unii Europejskiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Donald Trump wstrzymał plan uderzenia na Iran. Na portalu społecznościowym X Donald Trump napisał, że wstrzymuje plany, tu cytat, dla dobra świata. Wskazał przy tym, że podjął taką decyzję również z uwagi na prośby Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale wstrzymały ataki, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. Chodzi w szczególności o pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla powiatu tatrzańskiego wydał IMGW. Burze są szczególnie niebezpieczne dla turystów przebywających wysoko w górach. Najbardziej narażeni na porażenie piorunem jesteśmy na szczytach, na graniach, a także kiedy znajdujemy się w pobliżu metalowych łańcuchów i drabinek czy przyciekach wodnych, ostrzega przewodnik Tomasz Zając z TPN. Ale porażenie piorunem to nie jedyne zagrożenie.
5: Burze to też są miejscowo intensywne opady deszczu. Tworzą nam się potoki w żlebach niosące skały, które też mogą nas poranić.
4: W mediach społecznościowych niedawno krążył film, na którym widać, jak turyści schodzą z rysów szlakiem, który zamienił się w rwący potok. Zakaz kąpieli nadal obowiązuje na 6 nadmorskich kąpieliskach, gdzie badania jakości wody wykazały m.in. obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków. W województwie zachodniopomorskim zamknięte są 4 kąpieliska w Darłówku Zachodnim. W województwie pomorskim bakterie E. coli wykryto w 2 kąpieliskach w Gdańsku-Brzeźnie. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także prowadzić m.in. do zakażenia dróg moczowych. W Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Oznacza to m.in., że użytkownicy muszą być informowani o tym, że komunikują się ze sztuczną inteligencją, a treści wygenerowane przez AI muszą być oznaczane.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Pochmurno dziś w wielu regionach kraju, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze, temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, przez 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie. Wiatr jest słaby.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
8: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie

przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka.

0: plastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Reklama. Świat według Romka.

Witaj taś bardzo serdeczną, moi dobry dzień, a 300 razy jemi judowa i plester z antyne Radia Nord FM. Ciasa gedeli mądrze, ciasa mądrowato, a nieres tyś glebkłewato. Prawiliem dowa i po kasiepsku, ale tyś po japońsku jakłe tako. A łecie mi je rozpowiedel, to ju nie pamiętam. Najważniejszy, że to ju 300 dzyl świata wedle rumka. Ihu! No jo, kuńc świętowani, tyle do gadani, coś tam w świece, a internece. Kłomu me lato i to taci istni lato, jak 100 lat temu nazyt. I prawda prawdzewą wama gydum, a jak nie wierzy ta, to przeczytam wam artykel we wiodrze jaci belo w Quincu Lepinca 1926 roku nad najim mleża. Tak tyś slechejta. Ze mną slidnych dniów, a wiatr rychty się synny, wynekle głescy z plażów, ałe grudków. Próżno grają orkestrę, be zanyncec głescy, le dancingi a jazz bende sum atrakcjum, kwe wieczora ma enocum, zastępują slince, jaci lebawłe grzeje. W majtlach je widzę z chlopów, a nawet ka bardziej odporny na zemnobialci, ma spłetkę lewciere w rychnach sfutrzany ma kylnierza ma. Kwetorych tyś jesyń, le musi mieć nezeja, że nieba so zlitają, e dadzą nama jeścile slinkłewek dniów. Tak to wejle w Lepińcowym wiodrze pisel redaktor gazety kaszubskiej z Wejrowa. Kłepera dniów później pisel tak. Łożywienie turystyczne rechły. Dzięka robocze władze, turystyczny rech na Pomerzy je lato z baro wildzi. W każdy sełet dymbe kłyf jaś pojil je full ledzy. Temu tyś wici, co na webrzeżim budeje. Chłec w slidnych dniach jest ze mną, to co dzień do Gdynie przejeżdżają ryze z różnych stron kraju. Łeglowo musi rzec, że zrozumienie dla marszczyło klimatu i w pelści spłeleznie, co ryska wiksi, a peśnost pelściłe mleża chlosy letników z nydlszych nurceków rzecze pospolity. Jo, jak waczeje ta, no ze mnie wiodro 100 lat temu, a dzisiaj je ta ci samy. Le z tima letnika ma, to co tak do kińca nie zgedzy. Kwa jak je by lato z tych melach łed dymbeków do ilu, to ich jaś tak wiele jak przude lat nie je, nie, nie. Kwa spokojno, jeść zylnik przed nama, a teryska do nyłci, tak tej. Wiodro, pogoda. Plestac, gadać, opowiadać. Dzyl, odcinek. Istny, taki sam. Slidnech, ostatnich. Lebawe, tu słabo. W rychnach, w ubraniach. Latos, w tym roku. Peśność, piękność. Jo, i tak peśno wama dziękuję za fejrowani ze mną 300 dzylu świata wedle rumka. Czym ta socepla zdrów? Łe zdrówci. Waj, rumk. PS, Bóg zaplac,

0: redakcją Radia Norda FM. Czym to zrów? Papa.
1: Świat według Romka.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów. Wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia.

0: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
5: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
0: Reklama.

0: Bałtyckiej Fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek.

0: W eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Reklama.
4: We Wrocławiu przywrócono ruch po groźnym wypadku na skrzyżowaniu. Polska weźmie udział w unijnym posiedzeniu w sprawie sytuacji w Ceucie. Powiemy też o policjancie, który po służbie uratował życie 4-latka. Paulina Nawrocka. Przywrócono już ruch na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bricknera we Wrocławiu, gdzie doszło do poważnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał pod rozpędzony tramwaj. W wypadku poszkodowane zostały 4 osoby, mówi Aleksandra Fros z wrocławskiej policji.
5: Kobieta z dzieckiem z tramwaju oraz kierujący pasażerka z busa. Pasażerka w stanie ciężkim, pozostałe osoby w stanie niezagrażającym życiu.
4: Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Policja ustala dokładne przyczyny zdarzenia. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, przedstawiciele Polski mają przedstawić swoje doświadczenia z ochrony unijnej granicy i dostosowania prawa do wyzwań związanych z migracją. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. W tej hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej zginęły już 72 osoby. Kryzys wybuchł w połowie tygodnia, kiedy z Maroka do Ceuty przedarło się 60 tysięcy migrantów. Większość z nich już wróciła do Maroka. W Polsce rośnie liczba ataków na osoby innej narodowości, które często nie są nigdzie zgłaszane, informuje Toruńska Fundacja Wspierająca Uchodźców EMIG. Zgłaszają się do nas migranci z problemami, których wcześniej nie było, przyznaje Natalia Konwerska.
6: Polacy w miejscu pracy ich zaczepiają, dochodzi czasem też do jakiegoś popychania.
4: Stosowanie przemocy lub gróźb z powodu przynależności narodowej, etnicznej czy rasowej jest w Polsce karalne. Grozi za to do 5 lat więzienia. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wracając po zakończonej służbie, uratował życie 4-letniego chłopca. Na jednej z ulic zauważył grupę osób wzywających pomocy, wśród których było małe dziecko, które krztusiło się i traciło oddech. Policjant wykazał się profesjonalizmem i opanowaniem. Dzięki jego natychmiastowej reakcji i skutecznie udzielonej pierwszej pomocy, dziecko odzyskało oddech.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
8: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Dziś umiarkowane zachmurzenie, miejscami wzrastające do dużego, w Karpatach przelotny deszcz i burze, na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie kraju.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
8: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Norda.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.

Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz.

0: hipoteki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
8: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!

0: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na por

0: PORINVEST.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom. Reklama.
1: Triumf polskich siatkarzy w finale Ligi Narodów. MSWiA ostrzega przed wyłudzaniem danych przez WhatsApp, a synoptycy ostrzegają przed upałami na południu kraju i burzami w Tatrach. Paulina Nawrocka. Zaczynamy od sukcesu polskich siatkarzy. Po dramatycznym meczu Polska pokonała Stany Zjednoczone 3-2 w finale Ligi Narodów Siatkarzy, który odbywał się w chińskim Ningbo. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy wcześniej pokonali Japończyków 3-1. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Uwaga na oszustów, którzy przejmują konta na komunikatorze WhatsApp i w imieniu ich właścicieli zachęcają na przykład do oddania głosu na bliskich w fikcyjnym konkursie. Ostrzegają CERT Polska i Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ofiary dostają wiadomości z linkiem z prośbą o rzekomą weryfikację właśnie przez konto na WhatsAppie, do czego może służyć podstawiony kod QR albo pochodzący z niego kod weryfikacyjny. Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
1: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści apelują, żeby nie wchodzić w linki przesłane na przykład SMS-em. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w południowej części kraju. Najwyższy stopień alertów obowiązuje w południowej części Lubelszczyzny oraz północnej części Podkarpacia i Małopolski, a także na wschodzie województwa śląskiego. Tatry objęte są z kolei ostrzeżeniem przed burzami. Mimo to tłumy turystów spędzają wakacje w Zakopanem. Tłoczno jest też na tatrzańskich szlakach. Gości przyciąga na Podhale piękna, słoneczna pogoda i niezapomniane widoki.
3: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
4: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą. Tłumy są.
1: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, by uniknąć tłoku i zatorów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Sporo chmur w całym kraju, deszcz i burza możliwe w górach, na termometrach od 21 stopni w Gdańsku, przez 25 w Szczecinie, 26 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, do blisko 30 w Rzeszowie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalnych

profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę

0: i zgarnij 500 zł.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.
3: Zderzenie gaśniczych śmigłowców nad Atenami. Fala upałów w Europie wywołuje kryzys energetyczny i Polak najlepszym siatkarzem finału Ligi Narodów. Paulina Nawrocka. W Grecji na zachód od Aten doszło do kolizji dwóch śmigłowców, które brały udział w akcji gaśniczej. W komunikacie Straży Pożarnej podano, że trwa operacja ratunkowa, której celem jest odnalezienie załogi śmigłowców.

0: Pożary trawią też Hiszpanię. Wyjechało tam 35 polskich strażaków, by pomóc gasić pożary lasów. Są wyposażeni w specjalistyczny, bardzo lekki sprzęt i ubiór. Mają pracować na zmianach do 8 godzin dziennie, ale wiele może się zmienić, tłumaczy brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej.
1: W ciągu dnia, kiedy ta temperatura jest wysoka, to napędza pożar. Jeszcze kwestia wiatru, wilgotności, te wszystkie zmienne są cały czas analizowane przez ten komponent dowódczy. To tak naprawdę to determinuje, ile czasu będziemy pracować i czy warto na przykład właśnie jeszcze przycisnąć i godzinę, dwie, trzy powalczyć, żeby potem nie trzeba było walczyć tydzień dłużej na przykład.
0: Temperatury w Hiszpanii przekraczają 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski. Fala upałów powoduje też kryzys energetyczny w Europie. Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają. Poziom drugiej najdłuższej rzeki w Europie jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 centymetry. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej Paks, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu.
2: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję. A drugi element rzeczywiście jest zmiana klimatu, rosnące temperatury.
0: Mówi ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. Problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód ma też Rumunia. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy w Ningbo. Przypomnijmy, biało-czerwoni w dzisiejszym finale wygrali z USA 3-2. Fornal w finale zdobył 15 punktów, w tym aż 5 zagrywką.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Zapowiada się noc z małym zachmurzeniem, za wyjątkiem południa kraju. Tam miejscami również przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Na termometrach od 11 stopni na północy, przez 15 w centrum i nad morzem do 19 na południowym wschodzie, a jutro na termometrach od 20 stopni nad samym morzem do nawet 33 na południu.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Celny strzał zaczyna się

od dobrej decyzji. Zapraszamy do Berg, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy

0: profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.

0: Bo Wodne Ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
0: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super, od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.

0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
5: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
1: Reklama.

0: słuchać radia, Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.
6: Sprzątanie po wczorajszych nawałnicach na Śląsku. Trwają przygotowania do Dni Konia Arabskiego. Powiemy też o dyskwalifikacji Polaka podczas letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Paulina Nawrocka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnymi burzami, upałami i lokalnymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w najbliższych dniach. Wczoraj przez Polskę przeszła seria potężnych nawałnic. Bardzo dużo pracy mieli strażacy z Tarnowskich Gór i z całego powiatu, mówi rzecznik straży Maciej Świderski.
7: Najwięcej interwencji dotyczy powalonych drzew, blokujących drogi, uszkadzających posesje oraz ogrodzenia. Strażacy interweniowali również przy uszkodzonych budynkach oraz zerwanych fragmentach pokryć dachowych.
6: W tym momencie ostrzeżenia przed burzami obowiązują dla powiatu tatrzańskiego. Teraz informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa nr 48 między Dęblinem a

0: Kockiem na Lubelszczyźnie, gdzie zderzyły się dwie osobówki. Miejsce zdarzenia zabezpiecza Straż Pożarna i Służba Utrzymania Drogi. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet kilka godzin. W Janowie Podlaskim trwają przygotowania do tegorocznych Dni Konia Arabskiego, najważniejszego w Polsce wydarzenia poświęconego hodowli koni czystej krwi arabskiej. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
1: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
0: Dni Konia Arabskiego potrwają od 7 do 11 sierpnia. Kamil Waszek, który początkowo uplasował się na 6 miejscu w konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle, został później zdyskwalifikowany z powodu nieprzepisowej szerokości nart. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura, najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak był 10. Poza Waszkiem i Tomasiakiem w drugiej serii dzisiejszego konkursu wystartowało jeszcze 3 Polaków. Maciej Kot był 18, Paweł Wąsek 23, a Dawid Kubacki 29.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Przed nami przeważnie pogodna i ciepła noc. Na termometrach będzie od 14 do 18 stopni. Jedynie na północnym zachodzie i miejscami nad morzem może pojawić się więcej chmur oraz słaby przelotny deszcz. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany. Jutro pogodnie w większości kraju.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
3: Nie daj, bym żył tak jak oni. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga.
4: Wszyscy razem przyszliście w jednym momencie, czy dziewczynki wy przyszłyście wcześniej?
5: Nie, ja, Patrycja i ja. I
6: nie, Daniel. To najpierw to tak. Michał pierwszy przyszedł do tego domu, później my w trójkę, a później Artur, Amela
7: i Wiktoria.
8: I tamte inne dwie dziewczynki i ja.
9: Ola, Patrycja i Damian zostały przewiezione w wyniku interwencji. Emocje, to widać było w tych dzieciach, dużo takich emocji, szczególnie w Oli. Ona to tak bardzo, jak opowiadała o tym, co było w domu, to ona po prostu, te emocje to wręcz tak wychodziły z niej. Ta złość, ten gniew, ten żal po prostu, że ich zostawiali całymi nocami, że one były same, że one się bały, że jakiś tam wujek przychodził do nich i bił je. To po prostu, to się z nich tak, szczególnie tak z Oli, bo Damian z Patrycją, Patrycja była bardziej taka zamknięta, gdzieś te emocje tak tłumiła w sobie, niewiele chciała mówić, parę jedynie takich zdań, natomiast najwięcej tutaj Ola była taka, że gdzieś tam to wyrzucała z siebie, że były głodne, że nie miał co jej, że nie chodziło.

0: do szkoły, bo nikt ich nie wysłał.
1: Słuchajcie, a teraz wujek Wojtek opowie wam o takich historiach ze swojego życia, jak się jego życie zaczęło zmieniać.
2: Ja nigdy się nie cieszyłem, jak w domu były pieniądze. Wiecie dlaczego?
3: No bo kupowali

0: mogę zadzwonić.
1: A wujek nie miał telefonu przecież w tym czasie, no był dzieckiem.
2: Czasami dzwoniłem. Czasami robiłem tak, że udawałem głos męski, bo po drugiej stronie była budka telefoniczna i wtedy wybierałem numer 997, udawałem wtedy głos męski. Mówię tak, dzień dobry, pod tym i pod tym numerem biją się i kłócą. I kobieta jest zakrwawiona. Szybko przyjedźcie. Odkładałem słuchawki i uciekałem. I później patrzyłem z góry i jedzie policja.
1: Nie, one myślę, że one nie wiedziały, co to znaczy mieć dzieciństwo. A one po prostu teraz są dziećmi. Mogą być po prostu dzieci, nie muszą się martwić. Nie muszą się opiekować swoim rodzeństwem, dbać o, robić sobie samemu, przygotowywać jedzenie, czy zastanawiać się, czy mogą pójść do szkoły, czy nie. Amelka kiedyś jak była, to 7-letnie dziecko, które jest przysłodkim dzieckiem. Ona zawsze próbowała być taka twarda, niczego się nie bać. Ona zawsze mówiła, że ona się niczego nie boi. Ona jest taka... To było takie jakby samoobrona, że ona broniła się przed tymi wszystkimi rzeczami w taki sposób, że próbowała być taka zamknięta i twarda. A teraz po prostu jest takim miękkim, no kochanym po prostu, otwartym. Pani w szkole bardzo ją chwali, mówi, że jest niesamowitym dzieckiem, że po prostu, że Amelka jest takim kochanym, niesamowitym dzieckiem, jest bardzo koleżeńska, że pani jest bardzo z niej zadowolona, nie? Artur mówi, że on dopiero u nas nauczył się i zaczął na przykład rysować. On nie wiedział, że tak fajnie rysuje, bo lubi rysować. Także gdzieś tam mogą też odkrywać pewne rzeczy, które mogą robić, że są zdolne, że potrafią coś robić, nie?
2: Ja byłem cały czas na ucieczce, wtedy z domu dziecka, 2 lata. Policja mnie nie szukała, dała sobie spokój ze mną. Ja miałem około 15 czy 16 lat wtedy, a ja skończyłem edukację na 5 klasie podstawowej. Odzywało się w moim sercu takie myślenie, co ty będziesz miał po prostu, ty będziesz tak samo żył jak mama z tym konkubentem. Myślę, a może ja pójdę sobie do szkoły podstawowej i powiem, że mnie przyjęli, zobaczymy, co zrobią. I ja tak poszedłem z ulicy, pani dyrektor zrobiła ogromne oczy. Ja mówię, że ja się chcę uczyć, że po prostu taka i taka sytuacja. Opowiedziałem i oni mnie przyjęli. Ale wiesz, ja miałem 15 właśnie czy 16 lat, 5 klasa, to są dzieci, nie? To są 12-latkowie, nie? Ja wchodziłem do klasy w kombojkach, długie włosy, kolczyki. I jak ja wchodziłem do klasy, no to taki, można powiedzieć, dla tych dzieci to taki postrach trochę na tamte czasy i w szkole tak samo. No i moja wychowawczyni kiedyś powiedziała, że no niestety ja nie będę mógł chodzić do tej szkoły dalej. Między innymi też dlatego, że ja powinienem być w domu dziecka, ale oni mogą mi załatwić taki ośrodek szkolno-wychowawczy, bardzo blisko Wałbrzycha. I na soboty, niedzielę będę mógł przyjeżdżać do domu, ona mi to załatwi. Tak mi powiedziała moja wychowawczyni. Ja przemyślałem to i powiedziałem, że okej, w porządku, chciałbym po prostu skończyć chociaż tą szkołę. Podstawową, wtedy myślałem tylko o tym, nie?
1: Niech pan zmiata i nie lata.
0: Niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem biegowata, a pan nie. Powiedziała i tym prędzej odleciała, a wieczorem zrobił pralm humor.
2: Byłem w tym ośrodku, zacząłem się uczyć, była możliwość zrobienia w jednym roku 2 klasy, więc tak zrobiłem. I właśnie w tym ośrodku widziałem właśnie, że są 2 takie panie. U nich było czuć coś takiego, że one nie przychodzą do pracy odbębnić swoje tam 8 godzin i pójść, ale że to były osoby, które są naprawdę nami zainteresowane. I pamiętam taką sytuację właśnie, jak zaczęliśmy rozmawiać z nimi i nagle w rozmowie w którymś momencie padło właśnie hasło Niki Krus opowiada. I mi się teraz przypomniała ta książka, którą ja rok czy półtora temu czytałem. I ja mówię, ale ja znam tą książkę, nie? Macie tą książkę? Tak, mamy. To przynieście mi ją, ja bym ją chciał przeczytać. I wtedy już ją przeczytałem od początku do końca i ona zupełnie inaczej wtedy nam już wpłynęła.
3: Się, że zimna wiosna zamienia się w gorące lato.
2: W tym czasie jeden z moich braci już siedział w więzieniu. Drugi był w poprawczaku. Trzeciemu też groziło tam jakaś kara też pozbawienia wolności. A ja miałem już wtedy 16 czy 17 lat. Też byłem bardzo blisko już tego, żeby trafić do więzienia. Czasami ja chodziłem tam pod areszt śledczy do mojego brata. To oni mi przez te kraty krzyczeli do mnie, że Wojtek, masz kraty w oczach. Wykręć jakiś numer, my ci tutaj łóżko już przygotowaliśmy. Jak oni tak krzyczeli, to człowiek tak rósł. A z drugiej strony w sercu to takie pragnienie,

0: że ja nie chcę tego, ja nie chcę tego, ja nie chcę tego, a z drugiej strony nie miałem czego innego. Jak przeczytałem właśnie tą książkę, to pomyślałem sobie, że ja bym tak też chciał żyć jak ci ludzie. I oni mnie zabrali na taką konferencję chrześcijańską, gdzie ja zobaczyłem ludzi, którzy byli narkomanami i ich życie zostało wyzwolone, byli alkoholikami, również ich życie zostało wyzwolone. Dla mnie to po prostu było coś niemożliwego. Jak Bóg może coś takiego zrobić? I w moim sercu takie głębokie wołanie gdzieś tam do Boga: Boże, jeżeli jesteś, zmień coś w moim życiu. Boże, pomóż mi w moim życiu.
1: A jaką ostatnią historię czytaliśmy?
2: O owieczkach.
1: No, owieczkach.
2: O pasterzu.
1: To moja ulubiona historia o owieczkach.
2: Moja też. Mhm.
1: A co jest tam takiego twojego ulubionego w tej historii?
2: Jak owieczkach. Że pasterz miał 100 owieczek, jedna mu zginęła. Mhm. I było 90.
3: Ja pamiętam, jak pasterz znalazł owieczkę.
0: Jak ja byłem na tej konferencji, wtedy powiedziałem, że Boże, albo teraz, tutaj, ja oddam Ci swoje życie, albo po prostu wrócę do Wałbrzycha i będę robił o wiele gorsze rzeczy. I praktycznie moje życie się zmieniło z dnia na dzień. Wróciłem do domu, nasze mieszkanie to przekształciliśmy. Ja wziąłem takim porywie moim, to wcześniej mówię, bo jest libacje w tym mieszkaniu, gdzie mieszkałem z bratem, a ja wziąłem lutownicę i na nadprożach od strony korytarza zacząłem lutować lutownicą dom uczniów Jezusa Chrystusa, nie? I sąsiedzi szli i patrzą na mnie i mówią: ty Macie, co ty robisz, nie? Ja mówię, że od tej pory to będzie dom uczniów Jezusa Chrystusa, a ty już całkowicie zwariowałeś.
4: No, a też jeszcze wam powiem taką ciekawą jeszcze rzecz. Pamiętam taką sytuację, jak byłem jeszcze w ośrodku szkolno-wychowawczym. Wkradłem się do takiej szafki i zobaczyłem, że tam w tej szafce jest taki fajny zegarek. Taki zegarek, że jak był dzień, no to pokazywał tarczę dnia, a jak była noc, to tarcza się ściemniała. Strasznie mi się ten zegarek spodobał, więc go sobie schowałem do kieszeni i zamknąłem tą szafkę. Jeszcze później wziąłem inne rzeczy, pokradłem, typu jakieś obrazy. Wziąłem to wszystko do mojego domu i dawałem to ludziom w prezencie. Między innymi zegarek dałem na urodziny mojemu tacie, który się bardzo z tego zegarka ucieszył. Nie wiedział o tym, że to kradziony. I jak przyszedł taki czas, ja się nawróciłem do Pana Jezusa, to Bóg poruszył moje serce i powiedział do mnie, żebym zabrał te wszystkie rzeczy, które były kradzione, i żebym poddawał tym osobom. Powrotem. No. Wtedy pojechałem do mojego taty i mówię do niego: tata, oddawaj mi zegarek. A tata do mnie mówi: ty jesteś nienormalny? Dałeś mi go na urodziny. Ja mówię: ale on był kradziony, oddawaj ten zegarek. I tata z taką złością mi go oddał. I wiecie co, i pojechałem do tego ośrodka. I kiedy wszedłem do tego ośrodka, zobaczyłem tam różnych wychowawców i wyciągałem te moje rzeczy skradzione. Zacząłem opowiadać, że ja kiedyś ukradłem te rzeczy, a teraz chcę je oddać, bo moje życie się zmieniło. A i później chciałem jeszcze ten zegarek oddać, a nie było akurat tej pani, której ten zegarek był wcześniej. Więc powiedzieli mi, gdzie ona mieszka. Odszukałem ją, zapukałem do drzwi. Jak ona otworzyła drzwi, zobaczyła, że ja stoję pod drzwiami, to się przestraszyła. A ja mówię, że ja mam coś dla pani. Ona tak patrzy, taka zdziwiona. I ja wyciągam zegarek. Ona: a skąd go masz? A ja go pani ukradłem. Ale mówię, Bóg zmieni moje życie. I po prostu przyszedłem go dzisiaj oddać. I tak to się właśnie po prostu skończyło.
5: Mnie to trochę druzgocze.
4: Co cię druzgocze?
5: Te historie.
4: Było strasznie, ale myślę, że jest dobry koniec, co?
5: Dobry koniec jest. Ale początek był smutny.
0: No i praktycznie od tamtej pory minęło 20, zaraz będzie 21 lat. Nie? Jak to minęło? Poszłem do szkoły, po szkole poznałem moją żonę Moniczkę na jednym z takich spotkań chrześcijańskich. Wzięliśmy ślub, zamieszkaliśmy później tutaj w Walimiu. Pojawiło się pierwsze dziecko.
1: Zawsze myślałam, że żeby nasz dom służył Bogu. Nie wiem w jaki sposób, tak? Ale taka była gdzieś tam modlitwa, żeby nasz dom, nasze mieszkanie, nasz dom służył Bogu. I dzieci się tak przewijały w różnych naszych rozmowach. Często o tym rozmawialiśmy, modliliśmy się o to też często, tylko że sytuacja nam nie pozwalała, nie? Ale myślę, że to była taka współpraca.

0: wspólna myśl. I w zależności od tego, kto więcej o tym myślał, ten bardziej to jak gdyby tak nakręcał, prawda? Tak zachęcał do tego, nie? Później jak już tak nasze dzieci podrosły, stały się większe, już bardziej samodzielne, widzieliśmy, że no, bardziej mamy taką stabilność większą i że możemy podjąć już jakieś konkretne decyzje, że zgłosimy się do PCPR-u, bo trzeba przejść oczywiście całą tą procedurę, szkolenia, pomału przechodziliśmy, no i dostaliśmy Michała.
1: Cichy.
2: Okej, to jest dobrze, ale 14 miałaś rozbić na dziesiątki i na jednostki. Tutaj dziesiątkę zrobiłaś, dobrze, ale zapomniałaś o czwórce. Gdzie jest czwórka? Mazujemy to.
1: Tobą.
2: Nie, pytanie za 100 punktów. Czy Michałek jest przygotowany do szkoły?
3: Nie.
2: I co? No i co?
1: Wujek już.
2: Spakowany do szkoły?
3: Nie, muszę się już spakować.
2: Zapraszam z plecy. A wiesz co masz jutro?
3: Na basen.
2: No i co? Przygotowane ubranie na basen?
3: Nie.
2: No, jak to tak.
0: A jakie macie marzenia? Macie jakieś marzenia?
1: Ja
4: mam.
1: Żeby jeździć na koniu.
0: Dobra, to wiemy.
1: Ja chcę być piłkarką.
0: Ale coś takiego wyjątkowego.
5: Ja mam fajne marzenie.
0: Jakie
5: mam? Ja chcę być policjantem.
6: Ja chcę być snajperem i będę albo bombowcem, albo snajperem. Bo fajne jest wojsko.
1: Michał.
7: Ja bym chciał być kierowcą.
8: A czym chciałbyś jeździć?
7: Autobusami.
2: A Wiktor, gdzie jest?
1: Małpa,
2: jakby Wiktorciu, chodź se duszka. A ty kim byś chciała zostać w przyszłości?
5: Ja chcę być też jeździć na koniu.
6: Dżokerką.
1: Ja maralką, policjantką i piłkarką.
9: No to na pewno chciałabym być szczęśliwa całe życie. No i chciałabym się dostać do wojska i na studia. No i chciałabym pomagać ludziom bardzo. Nie, to nie.
2: Pamiętam to, jak byłem dzieckiem, nie, z braćmi. Do tej pory to pamiętam, jak myśmy to marzenie mieli. Tacy mali chłopcy, nie? Mieliśmy takie marzenie, takie dziecinne wtedy, że jak dorośniemy kiedyś, to będziemy się zajmowali dziećmi, będziemy pomagali dzieciom. Będziemy mieli żony, będziemy mieli dom wspólny razem i wszyscy razem zamieszkamy i będziemy się dziećmi opiekowali, nie? Że nigdy dzieci już nie będą trafiały do takich miejsc, jakich my byliśmy.
7: A pamiętasz w tamtym roku tą zimę?
2: No.
7: Co odgarnialiśmy?
2: No.
5: No to było fajnie.
10: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
11: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Polscy strażacy rozpoczęli działania w Hiszpanii. Słaby sezon w Bieszczadach, turyści boją się niedźwiedzi. Powiemy też o rozpoczynającym się Światowym Tygodniu Karmienia Piersią. Paulina Nawrocka. Polscy strażacy, którzy wczoraj wylecieli do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów, rozpoczęli działania w pobliżu miejscowości Avila. Tworzą tam m.in. pasy oddzielenia, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W operacji gaszenia pożarów weźmie udział łącznie 105 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. W Grecji w kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn, poinformowała w niedzielę Straż Pożarna. Załogę drugiego śmigłowca, również dwie osoby, uratowano. Do kolizji doszło w rejonie miejscowości Psatha na zachód od Aten. Słaby sezon turystyczny w Bieszczadach. Przedsiębiorcy mówią wprost, turyści boją się niedźwiedzi. Rezerwacje są odwoływane, a często trafiają się telefony z pytaniem, czy jest w ogóle bezpiecznie, mówi właściciel domków noclegowych Bartosz Zając.
1: Nieodosobnionymi przypadkami są telefony od potencjalnych gości, którzy wahają się, pytają, czy problem z niedźwiedziami w naszym mieście jest realny.
0: Sami przedsiębiorcy podkreślają, szlaki są bezpieczne, problemem jest medialna narracja, a nie realna. Zagrożenie. W regionie działa już zresztą specjalna grupa do płoszenia niedźwiedzi. Dla dziecka to najlepsze białka czy poprawa odporności na całe życie. Dla matki mniejsze ryzyko niektórych nowotworów. Tak o karmieniu naturalnym mówią specjaliści. Właśnie zaczyna się Światowy Tydzień.

0: karmienia piersią. Jakub Medek.
1: To nie tylko pokarm, podkreśla dr Barbara Bebko, położna i szefowa pielęgniarek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
2: Jest lepiej przyswajalne, wcześniaki, noworodki donoszone przede wszystkim lepiej zdrowieją, jeżeli są chore.
1: WHO rekomenduje, by niemowlęta karmić wyłącznie mlekiem matki przez pół roku. Później powinno ono uzupełniać inne pokarmy.
0: Jak podkreślają eksperci, każdy tydzień karmienia przekłada się na wzrost odporności dziecka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro dość pogodnie, w większości kraju będzie sporo słońca, jedynie miejscami na północy i wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem do 30 na południu i w centrum. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja.
2: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

do 26. Tymczasem Jezusa doprowadzono do gubernatora, który postawił mu pytanie: to ty jesteś królem Żydów? Tak jest, jak mówisz, odpowiedział Jezus. Potem arcykapłanie i członkowie rady oskarżali go, ale na to nie odpowiedział. Piłat zapytał: czy nie słyszysz, jakie stawiają ci zarzuty? Ale i jemu nie odpowiedział ani słowa i gubernator bardzo się zdziwił. Z okazji świąt gubernator zwalniał zazwyczaj jednego więźnia, którego tłum sobie życzył. W tym czasie siedział w więzieniu niejaki Bar Jezus Abba, znany przestępca. Piłat zapytał zgromadzonych: co wolicie? Kto ma być uwolniony? Czy Jezus Bar Abba, czy Jezus zwany Chrystusem? Wiedział on, że Jezusa wydali z nienawiści. Gdy Piłat zasiadł na podium, jego żona przekazała mu prośbę: daj spokój temu niewinnemu człowiekowi, bo męczył mnie dziś w nocy przykry sen o nim. Tymczasem arcykapłani, członkowie rady, podjudzili tłum, aby się domagał zwolnienia Barabby i stracenia Jezusa. Gubernator raz jeszcze zapytał: którego z tych dwóch mam dziś wypuścić? Zawołali: Barabbę. Zapytał Piłat: a co mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? A wszyscy zawołali: ukrzyżować. Zapytał raz jeszcze: a cóż on złego zrobił? Ale oni krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie może osiągnąć, a nawet podnosi się jeszcze większa wrzawa, kazał przynieść wody, umył ręce na oczach tłumu i oświadczył: nie jestem winien śmierci tego człowieka. On jest niewinny. To wasza sprawa. Na to cały tłum zawołał: krew jego niech spadnie na nas i na nasze dzieci. Kazał więc uwolnić Barabbę, Jezusa wysmagać biczami, a następnie przystąpić do egzekucji.

Żydzi nie mieli prawa decydować o karze śmierci. Taki wyrok mógł wydać tylko rzymski gubernator, a wykonać wyrok mogły tylko władze rzymskie. Sanhedryn musiał więc sformułować skargę, wraz z którą należało przekazać Jezusa Piłatowi z żądaniem jego śmierci. Ewangelista Mateusz nie podaje nam, jak brzmiało oskarżenie, podaje nam je ewangelista Łukasz. Wobec Sanhedrynu formalnie oskarżono Jezusa o bluźnierstwo. Jednak władze żydowskie wiedziały, że Piłat w ogóle nie będzie chciał wysłuchać takiego oskarżenia, że każe im odejść i we własnym gronie załatwić ich religijne spory. Ewangelista Łukasz mówi nam, że stanęli przed Piłatem z potrójnym oskarżeniem, a każde z nich było kłamstwem i to kłamstwem rozmyślnym. Po pierwsze, oskarżyli Jezusa o to, że jest on buntownikiem. Po drugie, że podburza ludzi do niepłacenia podatków. Po trzecie, powiedzieli, że podaje się za króla. Wysunęli więc trzy polityczne oskarżenia, każde świadomie kłamliwe, ponieważ dobrze wiedzieli, że tylko na takie oskarżenie Piłat będzie reagował. Teraz wszystko zależało od Piłata.

Jakiego rodzaju człowiekiem był Piłat? Oficjalnie był prokuratorem prowincji, był bezpośrednio odpowiedzialny nie tyle wobec Senatu Rzymskiego, co wobec samego cesarza. Musiał mieć co najmniej 27 lat, bo był to minimalny wiek wymagany do objęcia urzędu prokuratora. Musiał być człowiekiem z doświadczeniem, musiał zdobyć odpowiednie kwalifikacje na szczeblach drabiny urzędowej, łącznie z dowództwem wojskowym. Piłat musiał być wypróbowanym i doświadczonym żołnierzem i administratorem. Z opisu ewangelisty jasne jest, że Jezus wywarł na Piłacie silne wrażenie. Oczywiste jest także to, że Piłat nie wziął na serio oskarżenia Żydów odnośnie tego, że Jezus rościł sobie pretensje do godności królewskiej. Piłat potrafił na pierwszy rzut oka odróżnić buntownika, a Jezus z pewnością nie wyglądał na buntownika. Pełne godności milczenie, jakie zachował w czasie procesu, sprawiło, że to Piłat czuł się oskarżony, a nie Jezus. Piłat odczuwał moc Jezusa, ale bał się podporządkować

kować tej mocy. Dzisiaj wielu ludzi zajmuje taką samą postawę wobec Jezusa. Piłat szukał jakiegoś wybiegu, jakiegoś sposobu, by nie podejmować tej ostatecznej decyzji. Istniał zwyczaj zwalniania jednego więźnia w czasie świąt. W tym czasie przebywał w więzieniu Barabasz, nie był on jakimś lokalnym złodziejem, ale najprawdopodobniej należał do grupy przestępców lub był rebeliantem politycznym. Tak jak już powiedzieliśmy, Piłat szukał sposobu, jakiegoś wyjścia, by nie skazywać Jezusa, ale wbrew jego przypuszczeniom, tłum wybrał budzącego powszechny strach przestępcę, a odrzucił Chrystusa. Woleli człowieka gwałtu, a nie człowieka miłości.

Piłat pragnie zrzucić z siebie odpowiedzialność za skazanie Jezusa. To dlatego w publiczny sposób umywa w wodzie swoje ręce. Był to obyczaj żydowski. Ten dziwny sposób postępowania opisany jest w 5 Księdze Mojżeszowej w 21 rozdziale. Jeżeli znaleziono zwłoki człowieka, a nie było wiadomo, kim był zabójca, należało przez dokonanie pomiaru znaleźć najbliższe miasto lub wieś, a starsi tego miasta czy wioski powinni byli przybyć, składając ofiarę uniewinnienia i publicznie obmyć swoje ręce na znak, że nie poczuwają się do winy. Piłat był ostrzegany zarówno przez swoje poczucie sprawiedliwości, jak i przez swoje sumienie. Był również ostrzegany przez sen swojej zmartwionej żony, ale nie potrafił oprzeć się naporowi tłumu. W takiej chwili, w takich okolicznościach postanowił wykonać ów pusty gest umywania rąk. Ani Piłat, ani nikt z nas nie może powiedzieć: ja umywam swoje ręce od odpowiedzialności za tę sprawę, gdyż tej odpowiedzialności nikt i nic nie może z nas zdjąć. Kiedy stajemy przed Jezusem Chrystusem, możemy Go pokochać albo znienawidzić. Możemy się Jemu podporządkować albo pragnąć Jego zniszczenia. Żaden człowiek, który rozumie, czego żąda Jezus Chrystus, nie może być neutralny. Musi stać się albo Jego naśladowcą, albo nieprzyjacielem. Postać Piłata wywołuje w nas raczej pożałowanie, a nie śmiech. Mamy tu przed sobą człowieka tak uwikłanego przez swoją przeszłość i tak przez to obezwładnionego, że nie okazał się zdolny do zajęcia takiego stanowiska, jakie sam wiedział, że zająć powinien. Piłat z pewnością jest bardziej postacią tragiczną niż łajdakiem.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.